0: Cześć, witam, kłania się Zenek Martyniuk zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia Konin FM.
1: Mój stary dom nad brzegiem rzeki stał.

0: Emocje po wyroku w głośnej sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Stopy procentowe bez zmian, a przestrzeń do ich obniżek się kurczy. Zajrzymy też na matury. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy egzamin.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Ojczym usłyszał wczoraj wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
2: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
0: Skatowany 8-letni chłopiec zmarł 3 lata temu po ponad miesiącu walki o życie w szpitalu. Dodam, że także prokuratura zapowiada apelację od wczorajszego wyroku. Chce dla Dawida B. dożywocia. Trudna, ale opanowana jest sytuacja z pożarem w Puszczy Solskiej, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. W akcji uczestniczy ponad 460 strażaków z kilku województw. Działania prowadzone od wtorku, przerwane wczoraj wieczorem, dziś wznowią śmigło i samoloty. Ważne dla posiadaczy kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tymczasem przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co dalej?
3: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
0: Mówi Adam Antoniak, ekonomista ING. A skoro już wspomnieliśmy o paliwach, dziś taniej niż w środę, zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, litr benzyny 95 maksymalnie może kosztować 6,46 zł, olej napędowy 7,26. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy dla wszystkich egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
4: Był list do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
5: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
0: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników. Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka. Czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem. A zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku. Piłkarze Paris Saint-Germain są na dobrej drodze do obrony tytułu najlepszej drużyny w Europie. W półfinale Ligi Mistrzów zremisowali 1-1 z Bayernem, a co w zestawieniu z jedną bramką więcej w pierwszym meczu dało francuskiemu klubowi przepustkę do finału w Budapeszcie, a tam czeka już Arsenal Londyn.
1: A co w regionie?
6: Wielkopolanki coraz chętniej korzystają z bezpłatnej mammografii, jednak to i tak wciąż rocznie zaledwie około 40% z blisko 730 tysięcy uprawnionych do takich darmowych badań mieszkanek naszego województwa w przedziale wiekowym od 45 do 74 lat. Najmniejsze zainteresowanie jest niestety w naszej części regionu, a dokładnie w powiatach tureckim, kępińskim, kolskim i pleszewskim, gdzie swoje piersi kontroluje regularnie mniej niż 30% kobiet. Najwyższy odsetek jest natomiast w okolicy Śremu, gdzie z mammografii korzysta rocznie nawet do 45% uprawnionych. Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do zapisywania się na badania. Na terenie województwa aż 7 różnych podmiotów prowadzi takie akcje, docierając do każdej gminy. Tylko teraz, w maju, do wschodniej Wielkopolski mamobusy zawitają aż 27 razy. Pełen wykaz wraz z namiarami do zapisania się na badania można znaleźć na stronach poznańskiego oddziału NFZ-u. I tak na przykład jutro mamobus przyjedzie do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Kleczewie. 13 maja będzie przed Galerią nad Jeziorem w Koninie, 14 przed Amfiteatrem w Kramsku, tego samego dnia w Mielnicy Dużej przy Ośrodku Kultury Gminy Skulsk, 15 maja obok Urzędu w Krzymowie, a 28 na terenie Onkomedu przy ulicy Zakładowej w Koninie.
1: Z
6: Stowarzyszenie Kłodawskie Dwory zaprasza na szóstą już konferencję poświęconą historii okolic tego miasta w powiecie kołskim. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Przedczu, którego przeszłości poświęcona zostanie spora część spotkania. A mowa będzie o szlachcie powiatu przedeckiego w XV wieku, o starostach przedeckich Kosowskich, Herbu Dołęga, także o ostatnim ze starostów Janie Zygmuncie Kretkowskim oraz o związkach kłodawskich, sierakowskich z waplewskimi. Będzie również kilka słów o ostatnim przedwojennym właścicielu Ozorzyna koło Babiaka, Jerzym Pestkowskim, i podana zostanie nam recepta na długowieczność podczas wykładu Meandry losu mieszkańców dworu w Kwilinie Haliny Zdaszkowskich i Leona Fudakowskich z Kanady oczyma krewnych w Polsce. W tych tematach przemawiać będą wykładowcy z uniwersytetów w Zielonej Górze, Łodzi i Kaliszu oraz przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Konferencja Rodziny Ziemiańskiej okolic Kłodawy odbędzie się 13 czerwca od godziny 10 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy ulicy Zamkowej w Przedczu w powiecie kolskim. Na zgłoszenia uczestników Stowarzyszenie Kłodawskie Dwory czeka do 5.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Przewaga chmur deszczowo na

0: A co w regionie?
1: Sąd rejonowy w Koninie skazał troje osób, które miały związek z nielegalnym składowaniem odpadów przy ulicy Marantowskiej. Zdaniem sądu Mariusz P., Iwona P. oraz Waldemar K. byli w tej sprawie figurantami.
2: Jak się jednak okazało w toku postępowania sądowego, w sprawę zaangażowano było dużo więcej osób. Należy mieć na uwadze, że w zasadzie firma nie posiadała własnego poważnego majątku. Osoby ją prowadzące nie posiadały własnych zasobów do podjęcia poważnej działalności, która miałaby polegać na przetwarzaniu odpadów. Należy pamiętać, że w stosunkowo niedługim okresie przed podjęciem działalności pan Mariusz P. opuścił zakład karny po odbyciu kary do innej sprawy i w istocie rzeczy nie był w stanie prowadzić poważnej działalności gospodarczej, bo po prostu nie miał do tego środków. My po przeprowadzeniu tego postępowania dowodowego wiemy, że w sprawę zaangażowane były inne firmy i inne osoby. Mianowicie właścicielem tych gruntów przy ulicy Marantowskiej była firma gdzie jednym z udziałowców był pan Marcin Tam, jeżeli chodzi o skład własnościowy firmy, on podlegał zmianie, byli też inni właściciele. Między innymi w pewnym momencie z firmą tą był związany pan i jest to postać kluczowa dla całej tej sprawy, dlatego że w zasadzie, czego nie kwestionował ostatecznie nawet sam oskarżony, to pan był motorem całego tego pomysłu na składowanie odpadów.
1: Mówi sędzia Andrzej Borkowski, a wspomniany mężczyzna tłumaczył się, że składowisko przy Marantowskiej w Koninie miało być tylko etapem działalności. Docelowo zużyte opony i inne tworzywa sztuczne miały być przetwarzane, między innymi na paliwa alternatywne, rzekomo w konińskich elektrowniach. Tymczasem wiosną 2023 doszło do ogromnego pożaru tych nielegalnie zgromadzonych śmieci. Osoby, którymi w tym tygodniu zajął się sąd rejonowy w Koninie, zostały skazane na kary od roku w zawieszeniu na 3 lata do 1,5 roku więzienia. Pojutrze trzeci bieg w ramach 10. edycji Grand Prix Koło. Tym razem będzie to nocne wydanie. Organizatorzy przygotowali zupełnie nowy przebieg trasy. Bazą biegu będzie Stadion Miejski przy ulicy Sportowej w Kole. Tam zlokalizowane będzie biuro zawodów, start oraz meta biegu. Tegoroczna trasa będzie miała dwie pętle. Zawodnicy wystartują z bieżni lekkoatletycznej w kierunku ulicy Sportowej. Następnie pobiegną ulicami Toruńską, Sienkiewicza i Zieloną w kierunku hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, by stamtąd wrócić do Parku 600-lecia na Aleję Freudenreicha, gdzie tuż przed stadionem wytyczono koniec pierwszej pętli. Druga pętla będzie miała analogiczny przebieg, z tym, że główną arterią parku zawodnicy pobiegną w kierunku stadionu, gdzie znajdować będzie się finisz biegu. Bieg rozpocznie się punktualnie o godzinie 22 i tu od razu ostrzegamy wszystkich kierowców, ale także rowerzystów czy osoby poruszające się na hulajnogach elektrycznych, by zwracali oni uwagę na wszelkie zmiany w organizacji ruchu, tak by nie doprowadzić przypadkiem do żadnego przykrego zdarzenia. A przy okazji tematu ruchu drogowego przypomnijmy apel jednego z naszych słuchaczy. Mieszkaniec rejonu Laskówca i Grójca prosi osoby przejeżdżające w godzinach szczytu drogą Kramsk-Konin, by raz po raz przepuszczali oni tych, którzy z osiedlowych uliczek próbują włączyć się do jazdy główną trasą. Szczególnie rano nie jest to proste.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Na początek ważna uwaga od jednego z naszych słuchaczy. Kierowcy jadący na automatycznych światłach, na LEDach, które świecą tylko z przodu samochodu rano, gdy pada deszcz, nie są dobrze widoczni dla tych, którzy jadą za nimi. Trudniej wtedy ocenić dystans między pojazdami, gdy ktoś zbliża się do auta, które nie ma zapalonych tylnych lamp. Stąd prośba, by przy takiej pogodzie, jaką mamy dzisiejszego poranka, ręcznie włączyć światła mijania. I zmieniamy temat. Na ulicach Konina można już zobaczyć nową markę autobusów. To produkowany w Turcji Karsan. Na razie po mieście jeżdżą dwa modele, w tym jeden najmniejszy w całej flocie MZK, który docelowo ma kursować na nowej linii dojeżdżającej aż pod sam dom seniora przy ulicy Magnetytowej. Ale pojazdów tego producenta będzie więcej, zapowiada prezeska Miejskiego Zakładu Komunikacji Magdalena Przybyła.
2: Obecnie do Konina trafiły dwa najmniejsze z floty elektrycznych pojazdów marki Karsan. Autobus klasy Mini E-Jest oraz autobus klasy Midi E-Attack. Natomiast do końca listopada 2026 roku, czyli już całkiem niedługo, nasza flota zostanie wzbogacona o kolejne 6 pojazdów. Tym razem będą to pojazdy większe. Będą to dwa autobusy elektryczne, tak zwane przegubowe, oraz 4 te klasyczne 12-metrowe.
1: Choć w naszym mieście ta marka jest nowością, raczej nie powinno być problemów w przypadku ewentualnych usterek.
3: Konin dostał autoryzację do regularnego serwisowania takich pojazdów i oczywiście my z drugiej strony jesteśmy blisko, że jakby się coś działało w ramach gwarancji albo coś, co jest powyżej takiego regularnego konserwacji albo serwisowania pojazdów, jesteśmy, żebyśmy pomogli, bo mamy mobilne serwisy, które mogą w każdej chwili być tutaj na miejscu i pomagać.
1: Zapewnia Sławen Wrchowski, członek zarządu firmy Kinetic, przedstawiciel producenta autobusów Karsan. Co ciekawe, najnowsze pojazdy, które kursują już po naszym mieście, kupiono, choć pierwotnie nawet ich nie planowano.
2: Udało nam się to nasze maleństwo kupić dzięki temu, że przy realizacji projektów finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ze środków KPO uzyskaliśmy pewną oszczędność. Udało nam się te przetargi otrzymać od oferentów ceny niższe niż sobie budżetowaliśmy we wniosku i NFOŚ pozwolił nam z tych oszczędności właśnie te dwa maleństwa, które dzisiaj Państwu prezentujemy, zakupić. Oczywiście te autobusy, zwłaszcza te najmniejsze, będzie wykorzystywany tam, gdzie infrastruktura drogowa nie pozwala na dojazd pojazdom cięższym. I tak jak zapowiadałam, jednym z takich miejsc, gdzie będziemy docierali, będzie dom seniora. A w dni, kiedy obłożenie pasażerskie na linii nocnej jest mniejsze, czyli w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, będzie można Jesta spotkać na linii nocnej 100.
1: Docelowo ponad 63% miejskich pojazdów w Koninie ma być zeroemisyjnych. Wyjątkowa wystawa zagościła w Akademii Nauk Stosowanych. Ekspozycja porusza, inspiruje i zostaje w pamięci na długo. Dzięki niej możemy poznać historię niezwykłych ludzi, pełne determinacji, odwagi i pasji. To opowieść o przełamywaniu barier, spełnianiu marzeń oraz o tym, że ograniczenia często istnieją tylko w naszej głowie. Wystawa łączy emocjonalne portrety z autentycznymi doświadczeniami bohaterów, którzy udowadniają, że warto działać i wierzyć w siebie. Druga część ekspozycji to historia wolontariuszy. Osób, które każdego dnia zmieniają świat na lepsze. To opowieść o zaangażowaniu, empatii i sile pomagania, pokazująca, że pomagać może każdy, niezależnie od wieku czy sprawności. A mowa o wystawie Skrzydlate Generacje, przygotowanej przez Konińską Fundację Podaj Dalej imienia dr. Piotra Janaszka. W budynku ANS-u przy ulicy Przyjaźni będzie ona dostępna do 19 maja. Każdego roku dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych fundacja realizuje ponad 1400 godzin zajęć lotniczych, teoretycznych i praktycznych, w różnym terenie i różnych warunkach klimatycznych dla uczestników z niepełnosprawnościami. Zdecydowana większość z nich nigdy wcześniej samodzielnie nie latała. W ciągu 10 lat tego projektu spośród 104 uczestników na dalszy rozwój kariery lotniczej i uzyskanie licencji szybowcowej lub paralotniowej zdecydowało się 27 osób, które na co dzień poruszają się na wózku. Ochotnicze straże pożarne z terenu gminy Kleczew każdego dnia bezinteresownie dbają o nasze bezpieczeństwo. Ich gotowość do niesienia pomocy często w ekstremalnie trudnych warunkach jest nieoceniona. Teraz to oni potrzebują naszego wsparcia. Władze miasta Kleczewa zachęcają wszystkich do włączenia się w zbiórkę funduszy dla jednostek OSP Złotków i OSP Kleczew. Każda, nawet najmniejsza wpłata ma ogromne znaczenie dla poprawy warunków pracy i tym samym dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. A trzeba podkreślić, że do większych pożarów pojazdów w całym powiecie. Wzywani są przecież także i druhowie z Kleczewa. Dlaczego warto ich wesprzeć? Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na kluczowe dla funkcjonowania jednostek cele, w tym na zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego, na środki ochrony osobistej dla strażaków, m.in. nowoczesne hełmy czy umundurowanie specjalne, także na serwis i modernizację sprzętu pożarniczego, na utrzymanie i rozwój strażnic i przede wszystkim na zapewnienie ciągłej gotowości do niesienia pomocy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pamiętajmy, nasze bezpieczeństwo to ich misja, a nasze wsparcie to ich siła. Zjednoczmy się dla naszych strażaków. Wesprzyjmy zbiórki na rzecz OSP Złotków i OSP Kleczew, które trwają, w serwisach się pomaga. Link do akcji znajdziemy na stronie gminy i miasta Kleczew. Już 8 maja w Kleczewie poczujemy dreszczyk emocji. Pająki wcale nie muszą być straszne, a skorpiony skrywają niesamowite tajemnice. Jutro Książnica Kleczewska zmieni się w prawdziwe królestwo egzotyki. Razem z ekipą 3D Conin & Spiders Hobby zostaniemy zabrani na wyjątkową mobilną wystawę terrorystyczną. To nie będzie zwykła lekcja przyrody. To spotkanie oko w oko z naturą, której na co dzień nie zobaczymy w Kleczewie. Organizatorzy wydarzenia przygotują ponad 50 gatunków zwierząt. Będą ptaszniki, skorpiony, węże i płazy. Do tego fascynujące opowieści o świecie zwierząt. Obalone zostaną różne mity. Będą też pokazy multimedialne i dotykanie prawdziwych wylinek. Gość specjalny Dawid Szymański, ekspert i autor książki pod tytułem Ptasznikowate. To okazja dla dzieci i dorosłych, by rozbudzić ciekawość świata, nauczyć się szacunku do przyrody i zobaczyć nowoczesne rozwiązania, jak druk 3D w terrorystyce. Zapraszamy więc do biblioteki w Kleczewie 8 o 9 rano. Swoją obecność zapowiedzieli już uczniowie ze szkół z terenu gminy Kleczew. A tymczasem w Koninie nadchodzi drugi studencki turniej piłki siatkowej, czyli Memoriał Tomasza Elsnera. Studenci Akademii Nauk Stosowanych wezmą udział w wydarzeniu, w którym sportowa pasja spotyka się z integracją i duchem fair play. Zostanie on rozegrany 12 maja od 9 rano. Grać będą 7-osobowe zespoły, w tym drużyny mieszane.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Natural.

0: Koronin FM 104.1. A co w regionie?
1: 20 czerwca Festiwal Lichań Młodych. W wydarzeniu weźmie udział Mariańska Wspólnota Młodzieżowa, a na scenie wystąpią artyści reprezentujący różne nurty muzyki chrześcijańskiej, w tym Wyrwani z Niewoli, zespół profilaktyczno-muzyczny, którego liderzy specjalizują się w pracy z młodymi ludźmi, ukazując im lepszy świat, albo Pokój i Dobro, zespół, w którego skład wchodzą młodzi franciszkanie. Ale to nie wszystko.
2: Na uczestników festiwalu czekają tacy goście jak Anne-Marie. Jest to młoda polska artystka, która komponuje chrześcijańskie utwory. Czy też Nie ma go tu. Jest to polski zespół, który w 2016 roku nagrał utwór Błogosławieni Miłosierni, który stał się hymnem Światowych Dni Młodzieży.
3: Będzie czekała także konferencja, którą poprowadzi ksiądz Artur Kosierb wraz z młodzieżą zaangażowaną w posługę misyjną. Więc uważam, że jest to bardzo ciekawy temat i bardzo adekwatny do hasła tegorocznej właśnie naszej edycji, czyli Wprowadzajcie słowo w czyn.
1: Mówią Patrycja Nawrocka i Nadia Lisowska z Biura Promocji Sanktuarium Maryjnego w Lichaniu. Oprócz konferencji, modlitw i muzyki wystąpi także Teatr A. To wszystko 20 czerwca już od południa, wstęp wolny. Wydarzenie ma oczywiście charakter ogólnopolski, jak wszystko, co dzieje się w Lichaniu. Co roku latem do tej miejscowości w gminie Ślesin przybywają tysiące pielgrzymów. Właśnie teraz trwa już kolejny sezon. Jedną z atrakcji sanktuarium jest wieża widokowa. To około 30 pięter nad ziemią. Bazylika, będąca największą świątynią w kraju, posiada najwyższy budynek z tarasem widokowym w województwie wielkopolskim. Przypomnijmy, że teraz z Konina do Lichania jeździ jeszcze więcej autobusów PKS-u. W Szkole Podstawowej nr 3 w Słupcy realizowany będzie rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Przyjazna Szkoła, dotyczący konkretnie asystenta międzykulturowego. Taka osoba udzielać ma wsparcia i pomocy uczniom niebędącym obywatelami Polski, a w szczególności dzieciom z Ukrainy i pochodzenia romskiego. Asystent w Słupeckiej Trójce diagnozować ma etapy szoku kulturowego i bariery adaptacji i integracji oraz podejmować działania mające na celu przystosowanie się ucznia do nowych realiów funkcjonowania w polskich szkołach oraz umożliwiać mu w dalszej kolejności wyrównywanie szans edukacyjnych na tle całej społeczności szkolnej. Głównym celem tego programu jest wsparcie szkół, w których pobierają naukę uczniowie ze wschodu, poprzez stworzenie warunków, w których całe społeczności szkolne poczują się bezpiecznie, a dzieci i młodzież będą mogły budować przyjazne relacje rówieśnicze oraz rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Miasto Słupca otrzymało prawie 14,5 tysiąca złotych dofinansowania, by przez pół roku zatrudniać takiego asystenta. W ramach tego przewidziano m.in. konsultacje specjalistyczne, pomoc psychologiczną, wsparcie rodziców lub opiekunów uczniów z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, a także wsparcie kadr systemu oświaty w rozwiązywaniu takich właśnie problemów.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: świeże, lokalnie. Reklama.
1: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
0: Reklama.
2: Dwa obce drony z nad Rosji rozbiły się na terenie Łotwy. Na ewakuację gotowi są mieszkańcy okolic pożaru na Roztoczu. Angielski rozszerzony, dwujęzyczny i historia muzyki to dzisiejsze tematy egzaminów maturalnych.
3: Wiadomości Konin FM.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, informują łotewskie media, powołując się na siły zbrojne. Jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej przy granicy z Rosją. Mieszkańcy trzech regionów, Balwi, Lucyn i Rezekne, otrzymali komunikat o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Zaapelowano do mieszkańców o poszukanie schronienia oraz zamknięcie drzwi i okien w mieszkaniach. Na miejscu pracują policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. Właśnie teraz mają ruszyć kolejne działania gaśnicze w lasach na lubelskim Roztoczu. Mieszkańcy i strażacy cały czas czekają tam na deszcz. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pożar objął już około 400 hektarów lasów. Anna Gmiterek-Zabłocka zbiera informacje.
4: Do Puszczy Solskiej, bo tak nazywa się obszar, na którym doszło do pożaru, jadą kolejne ekipy strażaków. Chodzi m.in. o podmianę tych, którzy pracowali w nocy. Na miejscu są już grupy z Lubelszczyzny, ale także Podkarpacia, Małopolski czy Wielkopolski. W nocy był nieco mniejszy wiatr, ale dziś znowu ma silniej wiać. Minister Marcin Kierwiński.
5: Bardzo apelujemy wszystkich o przestrzeganie poleceń służb.
4: Wieczorem rozmawiałam z tymi, którzy szykowali się do ewentualnej ewakuacji.
6: Idziemy do domu spakować dziewczynki, żeby miały naszykowane na zmianę.
7: Jeśli będzie potrzeba, to będziemy posłuszni.
4: Maseczki wróciły do łask.
7: No niestety trzeba.
4: W akcji gaśniczej uczestniczy kilkuset strażaków, policjantów i leśnicy, a także policyjne Black Hawki.
2: Pożar na Roztoczu gaszą strażacy z województw lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Synoptycy pocieszają, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
8: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
2: Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej. Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian w ratach kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła, a ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas. Jak mówi Jarosław Sadowski z rankomat.pl.
9: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień.
2: Że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Zakończyła się seria trzech obowiązkowych egzaminów maturalnych, ale sesja maturzystów trwa. Dziś ich część przystąpi do pisemnych egzaminów z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Po południu odbędzie się pisemny z historii muzyki. Aby zdać maturę, zdający musi uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego. Wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia.
3: Konin FM. Pogoda.
10: Zanim o pogodzie, to na początek ważna uwaga od jednego z naszych słuchaczy. Kierowcy jadący na automatycznych światłach, czyli na LEDach, które świecą tylko z przodu rano, gdy pada deszcz, nie są dobrze widoczni dla tych, którzy jadą za nimi. Trudniej jest wtedy ocenić dystans między pojazdami, gdy ktoś zbliża się do takiego auta, które nie ma zapalonych tylnych lamp. No i stąd prośba, aby przy takiej pogodzie, jaką mamy dziś od rana, czyli kropi deszcz, jest pochmurno, jednak lepiej ręcznie wtedy włączyć światła mijania. Jesteśmy lepiej widoczni. A co w pogodzie? 8 stopni mamy w tej chwili u nas w Wielkopolsce, 19 km na godzinę to porywy wiatru, a ciśnienie w województwie 1010 hektopaskali. W ciągu dnia w Koninie maksymalnie 15-16 stopni, będzie cały dzień pochmurno, ale deszczu będzie dzisiaj jak na lekarstwo. Jutro w Koninie temperatura do 14 stopni i może coś pokropić.
0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
11: Dzień dobry, w czwartek po godzinie 7. Za chwilę, proszę Państwa, o czym? O charytatywnym meczu Piasta Grodziec i Sparty Barłogi, a także o nocy otwartych sądów w Koninie.

0: W niedzielę Piast Grodziec zagra ze Spartą Barłogi. Nie będzie to jednak zwyczajne starcie. Piłkarze rywalizować będą dla mieszkańca powiatu konińskiego Mateusza Wojtyry, 32-letniego taty trójki małych dzieci, który toczy najważniejszą walkę w swoim życiu, walkę z ciężką chorobą nowotworową. Mimo leczenia, ogromne koszty codziennego funkcjonowania, dojazdów, leków i rehabilitacji są dużym wyzwaniem. Gminny Klub Sportowy Piast Grodziec zaprasza wszystkich kibiców i mieszkańców regionu, którzy po prostu chcą pomóc. Podczas meczu, proszę Państwa, prowadzona będzie zbiórka na rzecz pana Mateusza. Będzie grill, poczęstunek, a cały dochód przekazany zostanie bezpośrednio krewnym Mateusza Wojtyry. Zachęcamy, by 10 maja o 14 odwiedzić stadion w Grodźcu.
1: 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 1785.
7: Reklama.
8: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Wróżka z kalendarza.
1: Dzisiaj 7 dzień maja. Imieniny obchodzą Róża oraz Gizela, zatem wszystkiego najlepszego. W kalendarzu mamy Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej oraz Światowy Dzień Hasła. Czyli z jednej strony obywatel w wersji cyfrowej, a z drugiej przypomnienie, że hasło raz, dwa, trzy, cztery nadal nie jest przewagiem odwagi, tylko braku wyobraźni.
0: Kartka z kalendarza.
1: W 351 roku nad Jerozolimą miał ukazać się wielki świetlisty krzyż. Zjawisko opisał biskup Cyryl w liście do cesarza Konstancjusza II. W 1375 roku Mikołaj z Kurnika został biskupem poznańskim. W 1859 roku w Poznaniu odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza. W 1867 roku Alfred Nobel otrzymał brytyjski patent na wynaleziony rok wcześniej dynamit. Czyli człowiek dał światu coś, co z jednej strony robiło postęp, a z drugiej potrafiło zrobić bardzo konkretny bałagan.
2: Konin FM.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain zmierzy się z Arsenalem w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paryżanie w drugim z półfinałowych spotkań zremisowali 1-1 z Bayernem Monachium. Krok do awansu w stolicy Bawarii zapewnił ekipie z Paryża już w trzeciej minucie Osman Dembele. Bayern przez cały mecz nie potrafił sforsować bramki PSG. Ta sztuka udała się Haremu Kane'owi dopiero w doliczonym czasie gry. To jednak okazało się zbyt mało, by zniwelować jednobramkową stratę z pierwszego spotkania. I tak PSG stanie przed szansą obrony tytułu w Lidze Mistrzów. Fatalnie za to rozpoczęli polscy tenisiści turniej w Rzymie. Magdalinet, Magda Fręch oraz Hubert Hurkacz już w pierwszej rundzie odpadli z turnieju. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Szybko poszło. Pożegnanie całej trójki z turniejem w Rzymie wydarzyło się w odstępie niecałych 4 godzin. Najpierw Magdalinet niemal bez walki przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6-3-6. Potem Magdalena Fręch przegrała z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6-6-3-4-6, a następnie Hubert Hurkacz uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6-6-7-2-6. Jeśli to miał być sprawdzian formy przed French Open, to tej formy nie ma. W lepszej jest Katarzyna Kawa. W weekend wygrała turniej w Chinach i choć zacznie wielkoszymowy turniej w Paryżu do eliminacji, to liczy na to, że po raz pierwszy w karierze uda się je przebrnąć.
8: Myślę, że to jest ten rok. Obecnie, czy to będzie Roland Garros, czy nie Roland Garros.
7: Oczywiście wciąż czekamy na przełamanie Igi Świątek. W Rzymie grę zacznie od drugiej rundy.
6: To była relacja Michała Waszkiewicza. Już wiadomo, że rywalką Igi Świątek będzie Amerykanka Katie McNally. Siatkarscy kibice muszą jeszcze poczekać na zwycięzcę Plus Ligi. Aluron Warta Zawiercie tym razem zwyciężyła 3-1 obrońców tytułu Bogdankę Luk Lublin. Tym samym w walce o Mistrzostwo Polski jest remis po 2. Finałowe spotkanie w niedzielę w Sosnowcu. Brązowe medale za to zapewnili sobie w Rzeszowie siatkarze PGE Projektu Warszawa. Informacje zaczęliśmy od piłki nożnej i na piłce nożnej skończymy. Bilety na mundial w serwisach odsprzedażowych notują bowiem horrendalne ceny. Najtańsza wejściówka na finał obecnie kosztuje minimum $9,000, czyli ponad 32 tysiące złotych.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Sąd Rejonowy w Koninie zaprasza na noc otwartych sądów, która odbędzie się 22 maja w godzinach od 18 do 22. To szczególna okazja, aby zobaczyć, jak na co dzień funkcjonuje wymiar sprawiedliwości, odwiedzić miejsca zwykle niedostępne dla osób z zewnątrz oraz porozmawiać z sędziami, kuratorami, urzędnikami oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji. Osoby zainteresowane mogą zapisać się do 20 maja m.in. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie, a dzieci do lat 12 w nocy otwartych sądów mogą wziąć udział wyłącznie pod opieką dorosłych.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Reklama.
3: Urlop już za chwilą, a ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II, 82, kierunek na Licheń.
10: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
11: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
12: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.

0: a na koniec jeszcze planowane wyłączenia prądu. Od 8 do 12 bez energii będzie Rychwał przy Konińskiej oraz na Żurawinie. Od 10 do 11 wyłączenia zaplanowano w Kępnie. Od 11 do 14 prądu nie będzie w Grodźcu, m.in. przy ulicach Lipowej i Spacerowej, a także w Wiatrakach i w Łagiewnikach.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Ewakuację z Kijowa radzi dyplomatom Rosja w odpowiednim czasie. Obce drony z nad Rosji na Łotwie jeden uderzył w skład ropy naftowej. Zwrot w pogodzie, są ostrzeżenia przed burzami.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie MSZ apeluje do zagranicznych dyplomatów, by ewakuowali się z Kijowa we właściwym czasie. Rosjanie wysłali notę do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych akredytowanych w Moskwie. Moskwa zapowiada ataki odwetowe na Kijów, jeśli Ukraina zakłóci obchody rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, które mają odbyć się w sobotę 9 maja w Moskwie. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Rosji zapowiedziało, że w przypadku zakłóceń siły rosyjskie dokonają zmasowanego ataku na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy. A tymczasem z Rosji na Łotwę wleciały obce drony, a dwa z nich rozbiły się. Informacje pochodzą od łotewskich sił zbrojnych. Jeden z dronów uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym 40 kilometrów od granicy z Rosją. Na miejscu jest policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. Do ataku doszło po godzinie 2 czasu polskiego. Służby ostrzegły mieszkańców kilku miejscowości o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej, zalecając pozostanie w domach i zamknięcie okien. Wracamy do kraju. Blisko 4 godziny trwała debata w Senacie dotycząca zonda krypto. Senatorowie mieli mnóstwo pytań, ale nie dostali żadnych konkretnych odpowiedzi. Zamiast ministra Żurka czy Siemoniaka pojawili się ich zastępcy. Na razie nie wiadomo, jaki majątek śledczym udało się zamrozić na poczet zobowiązań dla poszkodowanych, mówili wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Mercha oraz senator PiS Marek Pęk.
2: Nie mam informacji co do kwoty zabezpieczonej na rzecz ewentualnie zabezpieczenia roszczeń osób pokrzywdzonych.
3: Tutaj niewiele się możemy jakoś od pana dowiedzieć. Troszeczkę jest mi przykro, że zlekceważyliście państwo. Ta debata to jest taka troszeczkę debata o niczym.
0: Odpowiedź na większość pytań wymagała dodatkowych informacji albo jest objęta tajemnicą śledztwa, dlatego część senatorów apeluje o powołanie komisji śledczej. Premier Donald Tusk jest dziś w Rzymie, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV i premier Włoch. W Rzymie jest też dziś szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, a także Peter Madziar, przyszły premier Węgier. O poranku mają zostać wznowione działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Lasy Państwowe przekazały informację, że w akcję gaśniczą w puszczy zaangażowanych było wczoraj po 6 dromaderów i śmigłowców. Akcję mocno przeżywają mieszkańcy.
4: No tak, ja go nie widziałem jeszcze. Coś okrutnego.
5: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać, przylecieć.
6: Bardzo sucho jest, bardzo sucho, no i deszczu nie ma.
7: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia, w ogóle nic nie pada.
0: A dziś nad Polską spodziewany jest deszcz, a także miejscowo burze. IMGW ostrzega przed gwałtowną pogodą, w tym burzami w południowo-zachodniej części kraju. To alerty pierwszego stopnia w trzystopniowej skali wydane dla 5 województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo dla świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 14 do 4 w nocy.
1: Konin FM. Pogoda.
8: W tej chwili w Wielkopolsce mamy około 8-9 stopni, 23 km na godzinę to podmuchy wiatru, a 1010 hektopaskali to ciśnienie w naszym regionie. W ciągu dnia w Koninie spodziewajmy się dzisiaj około 15, może nawet 16 stopni. Będzie cały dzień pochmurno, ale deszczu będzie raczej już niewiele. Jutro może pokropić, jutro też będzie pochmurno i jutro w Koninie do 14 stopni. Jeszcze przypomnę ten apel, który powtarzam od rana. Przy takiej pogodzie, jaką mamy dzisiaj od samego poranka, czyli gdy dopiero zaczyna robić się jasno, ale gdy jest pochmurno, gdy pada deszcz, lepiej włączyć światła ręcznie w samochodzie, bo gdy jedziemy na automatach, czyli gdy tylko świecą LEDy z przodu naszego samochodu, nie mamy tych lamp z tyłu zapalonych, jest trudniej ocenić dystans między pojazdami. To jest po prostu nieco niebezpieczne. Jeden z naszych słuchaczy dzwonił dziś rano do radia właśnie w tej sprawie, żebyśmy zapalali światła mijania ręcznie.
9: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
10: Witam w czwartek. Za chwilę nowość na naszej antenie. Trochę humoru, czyli komunikat Konińskiej Straży Sąsiedzkiej. No jest coś takiego w internecie się pojawiło, Konińska Straż Sąsiedzka. Ciekawe. Następnie o wiekopomnej chwili, czyli o otwarciu nowego mostu w Ślesinie. To już jutro. W tej godzinie także o niezwykle ciekawej konferencji dotyczącej przeszłości Kłodawy i Przestrza, a przed 9 zaproszę na dwa rajdy rowerowe w powiecie konińskim.

0: powstała konińska straż sąsiedzka. Wygląda to na taką oddolną inicjatywę społeczną paru osób, które, no cóż, chcą pilnować społecznie porządku i dobrego zachowania na terenie Konina i okolic. Wysyłają do nas, do radia, swoje komunikaty, publikują je także na Facebooku. Już takich komunikatów dostaliśmy 6 czy 7. Proszę bardzo, odtworzymy sobie jeden na antenie Radia Konin FM. Taki komunikat przykładowy od konińskiej straży sąsiedzkiej. Ja musiałem kogoś innego poprosić o przeczytanie tej treści, bo sam bym nie dał rady, bo jest dla mnie za trudna. Proszę bardzo.
1: Obywatelki i obywatele Konina, w godzinach porannych na terenie leśnym pod Koninem ujawniono obecność zorganizowanej grupy dzików poruszającej się w sposób swobodny, bez uzgodnienia z czynnikiem społecznym oraz poza zatwierdzonym harmonogramem przemieszczania się zwierzyny. Na miejsce skierowano patrol Straży Sąsiedzkiej Konin, który po dokonaniu rozpoznania sytuacji stwierdził, że zwierzęta pozostają co prawda w pobliżu lasu, jednak ich zachowanie nosi znamiona niepotrzebnego manifestowania obecności. W związku z powyższym funkcjonariusze społeczni wydali dzikom stanowcze polecenie zawrócenia do miejsca stałego zamieszkania, to jest do lasu. Dziki, po krótkiej naradzie wewnętrznej i okazaniu ograniczonego zrozumienia dla powagi sytuacji, oddaliły się w kierunku zarośli, przywracając tym samym ład, porządek oraz właściwy kierunek ruchu zwierzyny. Przypominamy, że las jest miejscem przewidzianym dla dzików, grzybiarzy oraz szyszek. Wszelkie próby samowolnego rozszerzania wpływów dziczych poza obszar leśny będą spotykały się z reakcją Straży Sąsiedzkiej.
0: Także jak widać, grupa obywateli potrafi nawet naturę w jakiś sposób poskromić. Jeżeli będziemy otrzymywali naprawdę bardzo interesujące komunikaty od tej Straży Sąsiedzkiej, to oczywiście w ramach żartu będziemy na antenie Radia Konin FM niektóre przytaczać.
2: Konin FM. Reklama.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
7: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
11: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
12: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
13: Szewcka Letnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
6: Koninę FM.

Jutro ma zostać otwarty nowy most w Ślesinie. Przypomnijmy, chodzi o drogę wojewódzką numer 263 i konstrukcję, która leży na połączeniu dwóch jezior. Po wakacjach 2024 roku stary most ze względu na zły stan techniczny został rozebrany. Nowy za 24,5 miliona złotych zyskał drogę dla rowerów i ozdobne czerwone łuki podtrzymujące drogę wiszącą nad kanałem ślesińskim. Dodajmy, że tym mostem od marca poruszać może się pieszy oraz rowerzysta. Dla samochodów ta trasa przez najbardziej turystyczne miasto w powiecie konińskim będzie dostępna od piątku od godziny 13:00.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
4: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Wiemy, kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do Arsenalu dołączyło broniące tytułu PSG. Paryżanie dobrze będą wspominać stadion w Monachium. Rok temu to tam zdobyli tytuł. Wczoraj za to, remisując 1-1 z Bayernem, zapewnili sobie awans do finału rozgrywek, bo w pierwszym meczu wygrali 5-4. Mecz ułożył się już po trzeciej minucie, gdy do siatki trafił Osman Dembele, mówił trener Paryżan Luis Enrique.
5: Po zdobyciu gola byliśmy spokojniejsi niż zwykle w tego typu meczach. Bayern jednak dał z siebie wszystko, nieustannie atakował, co było bardzo trudne.
4: Bayern próbował i w końcu dopiął swego, ale gol Harry'ego Kane'a zdobyty w doliczonym czasie gry dał tylko remis. Mieliśmy zbyt mało czasu, by po bramce zmienić wynik dwóch meczów, mówił trener Bayernu Vincent Kompany.
5: Albo oni bronili się znakomicie, albo my mogliśmy spisać się nieco lepiej. Ostatecznie jednak o wyniku meczu zadecydowały detale, więc mimo wszystko były to wspaniałe pojedynki.
4: PSG tym samym może stać się drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu zdobyła Puchar Ligi Mistrzów. A dziś poznamy także finalistów pozostałych europejskich pucharów, zarówno w Lidze Europy, jak i Lidze Konferencji. Wśród półfinalistów nie brakuje wątków polskich. Matty Cash i jego Aston Villa ma do odrobienia jedną bramkę w angielskim starciu o finał Ligi Europy z Nottingham Forest. W podobnym położeniu jest Maxi Ojedele. Gracz reprezentujący Racing Club de Strasbourg stanie naprzeciwko Rayo Vallecano w półfinale Ligi Konferencji. Zarząd Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego zajął się sprawą niewypłacenia nagród obiecanych przez firmę Zonda Krypto, byłego już sponsora głównego PKOL-u. Czekają na nie Władimir Semiruni, który w Mediolanie zdobył srebrny medal, oraz jego trener Roland Cieślak. Związek zapowiada pomoc prawną i współpracę z Polskim Związkiem Narciarskim, bo skoczkowie trener są w tej samej sytuacji.

0: Stowarzyszenie Kłodawskie Dwory zaprasza na 6. już konferencję poświęconą historii okolic tego miasta w powiecie kolskim. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Przedczu, którego przeszłości poświęcona zostanie spora część spotkania, a mowa będzie m.in. o szlachcie powiatu przedeckiego w XV wieku oraz o starostach przedeckich. Będzie również kilka słów o ostatnim przedwojennym właścicielu Ozorzyna koło Babiaka i podana zostanie nam receptura na długowieczność podczas wykładu Meandry losu mieszkańców dworu w Chwilinie. W tych tematach przemawiać będą wykładowcy z Uniwersytetów w Zielonej Górze, Łodzi i Kaliszu oraz przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Konferencja Rodziny Ziemiańskiej okolic Kłodawy odbędzie się 13 czerwca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Przedczu.
1: Konin FM. Reklama. Usługi szklarskie Glaspik. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glaspik. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kiri 23. Telefon 663 766 023.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskowiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
6: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
7: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
8: Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
1: Reklama.
9: Konin FM.

Samorządy powiatu konińskiego zachęcają do aktywności. W sobotę 23 maja odbędzie się rajd rowerowy, który wyruszy o godzinie 11 z miejscowości Mnieszki w gminie Skulsk i przejedzie wsiami Łuszczewo, Mielnica, Duża Mielnica, Mała Goplana, Kolonia Warzymowska oraz Koszewo aż do Lisewa. Na zakończenie będzie grill przy OSP i słodki poczęstunek, a zapisy potrwają do 19 maja. Z kolei 24 maja o 14 wystartuje wyjątkowy rajd rowerowy połączony z wyzwaniem sportowym. To w gminie Żgów. Start zaplanowano na parkingu przed urzędem Meta w Grabienicach. Łącznie 115 km przez miejscowości Babia, Barłogi i Dąbrowica. W przypadku tej wyprawy organizatorzy prowadzą zapisy jeszcze do 11 maja. Wspomniane wyzwanie sportowe ma polegać na podejmowaniu regularnej aktywności fizycznej i rejestrowaniu swoich postępów, wykonując różne formy ruchu, takie jak jazda na rowerze, spacer, bieganie czy inne treningi. Zachęcamy także do indywidualnej i pozakonkursowej jazdy rowerem, choćby nową drogą wzdłuż Alei 1 Maja w Koninie. Koninie FM.

0: Żywioł opanowany, ale wciąż niebezpieczny, trwa gaszenie Puszczy Solskiej. Burze nad Polską ostrzeżenia zaczną obowiązywać po południu. Naturalne kosiarki, czyli owce, zatrudniło miasto Katowice.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Śmigłowce i samoloty wznowiły działania na terenie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Żywioł jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków.
2: Sytuacja jest trudna, chcę to bardzo jasno podkreślić. Ustawiana jest kolejna linia obrony.
0: Mówił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który cały czas jest na miejscu akcji w sztabie kryzysowym. Mieszkańcy nie kryją obaw, rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Ogromna chmura dymu.
4: Ogromna. No tak, ja go nie wiedziałem. Jeszcze. Coś okropnego.
5: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać, przylecieć.
6: Wszystko górą przechodziło na kolejne...
3: Błyskawicznie.
6: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
7: Bardzo sucho jest, bardzo sucho. No i deszczu nie ma.
8: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia. W ogóle nic nie pada.
0: W okolicy pożaru leży miasto Józefów. Mieszkańcy są przygotowani do ewentualnej ewakuacji, jeśli taka potrzeba zajdzie. A IMGW ostrzega przed burzami w południowo-wschodniej części kraju. Te dziś po południu mogą wystąpić w 5 województwach na terenie lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo na terenie świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 14. Szpital dostał karę za leczenie syna senatora poza kolejką pacjentów. Placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary, jaką nałożył na nią Narodowy Fundusz Zdrowia. To po aferze z przyjęciem poza kolejnością syna polityka Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ potwierdziła, że szpital nie zapewnił pozostałym pacjentom należytej opieki. Błażej Kulesza.
9: Ponad 130-tysięczna kara to efekt kontroli, która tylko potwierdziła, że jedyni lekarze na oddziałach chirurgii i anestezjologii, zamiast troszczyć się o pacjentów, uczestniczyli w zabiegu syna senatora Lenca. Mówi Barbara Nawrocka, rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
10: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej.
9: Placówka od kary może się odwołać, ale wnioski z prowadzonej wewnętrznej kontroli są zbieżne z tą zleconą przez fundusz, mówi Mariusz Trojanowski, prezes szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.
11: Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu potrąci sobie to z naszych kontraktów.
9: Pełen raport z wewnętrznej kontroli szpital ma zaprezentować w przyszłym tygodniu.
0: Na Łotwę wleciały obce drony z Rosji, a dwa z nich rozbiły się. Na miejscu są służby ratownicze. Według doniesień jeden dron uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym przy granicy z Rosją. Płacą im za to, że w trakcie pracy jedzą, piją, odpoczywają i znów jedzą. Taką ekipę do koszenia zieleni zatrudniły Katowice. Miasto zatrudniło stado owiec kameruńskich. Do koszenia w tym sezonie wyskubią, przemielą i będą nawoziły w sumie 60 tysięcy metrów kwadratowych, mówi Michał Mendela z ratusza.
12: Podnajęliśmy te owce od hodowcy z Sośnicowic, który odpowiada za ich transfer z jednej lokalizacji do drugiej, przygotowuje tą przestrzeń, ogradzając ją. Hodowca odpowiada za bieżące dostarczanie wody.
0: Wynagrodzenie owce mają wypłacane w naturze, czyli dostają to, co zjedzą.
1: Konin FM. Pogoda.
13: Około 9-10 stopni mamy w tej chwili w Wielkopolsce. 26 km na godzinę to podmuchy wiatru w naszym województwie, a ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali. W ciągu dnia w Koninie maksymalnie około 15-16 stopni. Będzie cały dzień pochmurno, no ale deszczu będzie niewiele tak naprawdę. Jutro w Koninie do 14 stopni i jutro też będzie pochmurno i jutro może w naszym mieście również pokropić. I na koniec jeszcze powtórzę ten apel, który dziś rano się pojawił na naszej antenie. Jeden ze słuchaczy dzwonił po godzinie 6. Wtedy, kiedy robi się dopiero jasno, kiedy jest taka pochmurna, deszczowa pogoda, jak dziś rano tego doświadczyliśmy, kierowcy, którzy jadą na automacie, jeśli chodzi o światła, czyli kiedy te lady z przodu tylko świecą, a lampy z tyłu są wyłączone, są trudniej widoczni dla tych, którzy do nich się zbliżają od tyłu. Wtedy no, robi się taka dość niebezpieczna sytuacja. Trudno jest ocenić dystans między tymi pojazdami, kiedy ktoś dojeżdża do takiego niezbyt dobrze oświetlonego auta. Dlatego przy takiej pogodzie, jaką mamy dziś, czyli kiedy rano nie jest jeszcze do końca jasno, ale kiedy pada deszcz, kiedy jest pochmurno, lepiej włączmy światła mijania ręcznie.
14: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
3: Witam po 9 w czwartek. Za chwilę o ratowaniu sosen w Nadleśnictwie Grodziec, potem o nocy muzeów w stolicy naszego województwa, następnie o nowych drogach rowerowych w Turku i powiecie słupeckim, a następnie przekażę piękną wiązankę kulturalnych zaproszeń na różne imprezy w regionie.
1: Konin FM.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Ważny komunikat dla mieszkańców gminy Grodziec. Na tym terenie można spodziewać się czasowych zakazów wstępu do lasów. Nadleśnictwo informuje, że do końca maja będą przeprowadzane zabiegi ograniczenia liczebności barczatki sosnówki, groźnego szkodnika drzewostanów sosnowych. Dokładne terminy takich akcji uzależnione są od warunków pogodowych oraz rozwoju szkodnika. Zabiegi będą prowadzone przy użyciu środka o działaniu żołądkowym. Po zakończeniu oprysków obowiązuje 7-dniowy zakaz wchodzenia na powierzchnię objętą zabiegiem. Barczatka sosnówka to jeden z najgroźniejszych szkodników.

0: sosny w Polsce. Jedna gąsienica tego motyla w ciągu życia potrafi zjeść nawet od 600 do 900 igieł.
1: Konin FM. W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U puszystej pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
2: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
3: W niedziele handlowe również.
2: Reklama.

Mieszkańcy regionu już teraz planują przygody na 16 maja. Noc Muzeum w Wielkopolsce wielu z nas skłoni do wizyty w Poznaniu i jego okolicach. Miejscach, gdzie historia, sztuka i nauka ożywają, odkrywając swoje tajemnice. Jednym z takich miejsc będzie z pewnością Centrum Szyfrów Enigma, która będzie czekać nie tylko na fanów łamigłówek. Tam spróbujemy swoich sił jako kryptolodzy. Tej wyjątkowej nocy w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz w jego oddziałach będziemy mogli nie tylko zwiedzać stałe ekspozycje, ale także wziąć udział w wielu atrakcjach, takich jak koncerty, pokazy tańca czy warsztaty kreatywne. Warto odwiedzić też Bramę Poznania. To interaktywna opowieść o historii Ostorowa Tumskiego. Warto również zajrzeć do Rogalowego Muzeum Poznania. Co ciekawe, doświadczymy tam także prawdziwej poznańskiej gwary. Wielkopolska organizacja turystyczna poleca koninianą stronę nocmuzeumwpoznań.pl. Jest tam wszystko o tym, co wydarzy się w weekend w połowie miesiąca.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Będzie piąty decydujący mecz w wielkim finale plus Ligi Siatkarzy. Bogdanka Luk Lublin przed własną publicznością przegrała z Aluron CMC Warta Zawiercie 1-3. W rywalizacji do trzech wygranych jest po dwa. Bohaterem spotkania był atakujący Zawiercian Bartłomiej Bołądź, który zdobył aż 22 punkty.
3: Najważniejsze moim zdaniem, że zagraliśmy lepsze spotkanie niż ostatnie dwa mecze. Wróciliśmy do swojego poziomu, może jeszcze nie idealnie, ale najważniejsze, że ten mecz jest wygrany.
2: Tytuł mistrzowski mogli obronić siatkarze z Lublina przed własną publicznością. Teraz decydujący piąty mecz odbędzie się w Sosnowcu, mówi Mateusz Malinowski, atakujący siatkarzy z Lublina.
4: Mogło być pięknie, ale zrobiło się po prostu średnio. Tutaj dyspozycja dnia decyduje i tak naprawdę ciężko jest obstawić, kto zagra lepiej, ale liczę na to, że się zregeneruje i powalczymy.
2: Brązowe medale plus ligi zapewnili sobie siatkarze PGE Projektów Warszawa. Paryżanie drugimi finalistami Ligi Mistrzów. Piłkarze Paris Saint-Germain zremisowali na wyjeździe z Bayernem Monachium 1-1, a pierwsze spotkanie u siebie wygrali 5-4. O obronę zdobytego rok temu trofeum paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn, który we wtorek wyeliminował Atletico Madryt. Finał Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Po dniu przerwy polscy hokeiści wracają do gry w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A, które rozgrywane są w Sosnowcu. Po porażkach z Francją w rzutach karnych oraz Kazachstanem szanse na awans do elity mocno się zmniejszyły, dlatego pojedynek z Japonią trzeba wygrać i to najlepiej wysoko. Po trzech meczach biało-czerwoni mają na swoim koncie 4 punkty i plasują się na czwartym miejscu w sześciozespołowej stawce. Katie McNally będzie rywalką Iggy Świątek w drugiej rundzie turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Amerykańska tenisistka wygrała z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną 6-2, 6-3. Mecz Świątek najprawdopodobniej w piątek. Pozostali Polacy z turniejem już się pożegnali.
5: Konin FM.
1: Konin FM.
5: Naturalnie, że lo.

0: roku powstanie nowa droga dla cyklistów. Burmistrz podpisał umowę z przedsiębiorstwem robót inżynieryjnych na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kalistiej i Korzelnianej. Planowana inwestycja obejmuje budowę drogi dla pieszych i rowerów o długości około 1,20 km. Trasa ścieżki będzie prowadziła od ronda Romana Dmowskiego ulicą Kaliską do skrzyżowania z Mickiewicza i Gorzelnianą oraz dalej Gorzelnianą do skrzyżowania z Łąkową. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ograniczenia liczby punktów kolizyjnych ścieżka rowerowa została zaprojektowana poza środkowym pasem ulicy Kaliskiej. Takie rozwiązanie wpłynie na bezpieczeństwo. Jednocześnie zachowany zostanie istniejący układ zieleni. Tymczasem wzdłuż drogi przez Pospólno w gminie Strzałkowo w powiecie słupeckim powstaje ścieżka pieszo-rowerowa o długości 1570 metrów, a połączy ona skrzyżowanie ulicy Górnej i Daszyńskiego ze skrzyżowaniem pod Kornaty Wólka. Już wkrótce będzie jeszcze wygodniej i bezpieczniej.
1: Konin FM. Konin FM. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
8: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
9: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
1: Reklama.
10: Konin FM.
11: Code you have dialed 206 has been changed to 425. Please try your call again with a new area code.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: A na koniec garść zaproszeń na nadchodzące wydarzenia kulturalne. W ramach Tygodnia Bibliotek gminna Książnica z Wierzbinka zaprasza 13 maja na Laboratorium Detektywa Pozytywki. Będą zagadki, szyfry, odciski palców, zaskakujące eksperymenty i ślady DNA. Następnego dnia o 18:00 spotkanie z Sylwią Kubik, autorką cenionych powieści obyczajowych i historycznych. Tymczasem 13 maja o 14:00 w budynku przy Uniowskiej w Turku rozpoczną się warsztaty saksofonowe, a poprowadzi je wybitna osobowość Alina Mleczko. W sobotę 16 zapraszamy do Konińskiego Muzeum na wystawę zegarków, która zostanie dla nas otwarta w czasie Nocy Muzeów. Będzie można zobaczyć zegarki kieszonkowe i dewiski, a Noc Muzeów na osiedlu Gosławice 16 maja od 17 do północy. Ta wystawa będzie dostępna we wnętrzach zamku. Jeszcze jedno zaproszenie. 20 czerwca warto bawić się na Poznańskiej Cytadeli w czasie Święta Województwa Wielkopolskiego. Gwiazdami pikniku na fest będą Małgorzata Ostrowska, zespół Raz, Dwa, Trzy, Natalia Kukulska i Ania Dąbrowska. FM.

0: Deszcz pomaga strażakom walczącym z pożarem Puszczy na Roztoczu. Uczelnie szykują się na maturzystów, którzy byli sześciolatkami w szkole. Polska ma bezpośrednie połączenie z San Francisco. To nowość w ofercie LOTu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojnowska-Bis. Ponad 600 ton wody wylali strażacy z nieba na palącą się Puszczę Solską. To dotychczasowe podsumowanie dwóch dni walki z ogniem na Roztoczu. Śmigłowce i samoloty gaśnicze dotąd przeprowadziły około 500 zrzutów wody. Dziś akcje kontynuują. Sytuacja po nocy jest opanowana, ale na miejscu znów zaczyna wiać wiatr, co jest największym zagrożeniem. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński na porannym sztabie kryzysowym przekazał, jak to ujął, kilka optymistycznych informacji.
2: Sytuacja jak jest dość dynamiczna, ale zaczął padać deszcz. To będzie ułatwiało akcję gaśniczą. Druga, i to jest chyba najlepsza wiadomość, jeżeli chodzi o kwestię zagrożeń dla budynków mieszkalnych. Ona na dzisiaj jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Ustawienie linii obrony przez strażaków okazało się skuteczne.
0: Pożar w okolicy miejscowości Kozaki i Osuchy w powiecie biłgorajskim wybuchł we wtorkowe popołudnie. Drony, które w nocy wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy, prawdopodobnie zostały wystrzelone przez Ukrainę przeciwko celom w Rosji, poinformował łotewski minister obrony, który udał się na miejsce, gdzie spadły dwa bezzałogowce. Łotewska armia zakomunikowała, że zagrożenie minęło, a Ukraina ma pełne prawo do obrony. W związku z nocnym incydentem poderwano myśliwce NATO, a na miejsce skierowano służby ratunkowe. Jak wcześniej informowaliśmy, dwa z kilku dronów rozbiły się, jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, 40 km od granicy z Rosją. Wyższe uczelnie przygotowują się do tegorocznej rekordowej rekrutacji. Niektóre nie wykluczają zmiany punktacji. Wszystko dlatego, że w tym roku maturę zdaje ponad 400 tysięcy osób, prawie dwa razy więcej niż przed rokiem. Ben O'Connor.
3: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
4: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
5: Myślę, że CKR robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
3: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
6: Jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
3: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki.
0: Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak na jednym poziomie nauczania znalazło się wówczas więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matur. LOT robi kolejny krok za ocean. Polski przewoźnik zainaugurował właśnie bezpośrednie rejsy do San Francisco. Pierwszy lot w tamtym kierunku odbył się wczoraj z warszawskiego Okęcia. Nowa transatlantycka trasa przewoźnika będzie realizowana w sezonie letnim tego roku z częstotliwością do 4 rejsów tygodniowo. San Francisco to 6 miasto po Chicago, Nowym Jorku, New Yorku, Miami i Los Angeles, dostępne w regularnej siatce połączeń narodowego przewoźnika do USA.
1: A co w regionie?
7: Pojutrze trzeci bieg w ramach 10. edycji Grand Prix Koło. Tym razem będzie to nocne wydanie. Organizatorzy przygotowali zupełnie nowy przebieg trasy. Bazą biegu będzie Stadion Miejski przy ulicy Sportowej w Kole. Tam zlokalizowane będzie biuro zawodów, start oraz meta biegu. Tegoroczna trasa będzie miała dwie pętle. Zawodnicy wystartują z bieżni lekkoatletycznej w kierunku ulicy Sportowej. Następnie pobiegną ulicami Toruńską, Sienkiewicza i Zieloną w kierunku hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, by stamtąd wrócić do Parku 600-lecia na Aleję Freudenreicha, gdzie tuż przed stadionem wytyczono koniec pierwszej pętli. Druga pętla będzie miała analogiczny przebieg, z tym, że główną arterią parku zawodnicy pobiegną w kierunku stadionu, gdzie znajdować będzie się finisz biegu. Bieg rozpocznie się punktualnie o godzinie 22 i tu od razu ostrzegamy wszystkich kierowców, ale także rowerzystów czy osoby poruszające się na hulajnogach elektrycznych, by zwracali oni uwagę na wszelkie zmiany w organizacji ruchu, tak by nie doprowadzić przypadkiem do żadnego przykrego zdarzenia. A przy okazji tematu ruchu drogowego przypomnijmy apel jednego z naszych słuchaczy. Mieszkaniec rejonu Laskówca i Grójca prosi osoby przejeżdżające w godzinach szczytu drogą Kramsk-Konin, by raz po raz przepuszczali oni tych, którzy z osiedlowych uliczek próbują włączyć się do jazdy główną trasą. Szczególnie rano nie jest to proste.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Deszcz przelotny może pojawić się dziś w całym kraju. Najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie, a na termometrach spore różnice. Od 9-12 stopni na północnym zachodzie i północy Polski. Do 17 stopni w centrum i do 26 na Podkarpaciu.

0: Także lokalnie.
1: Słuchacie Kolin FM na 104.1, a ja mam przyjemność witać się dzisiaj razem z wami w czwartek, 7 maja. Przy mikrofonie Olaf Kaszyński po 10 w 127 dzień roku. Do weekendu już tylko jeden dzień i miejmy nadzieję, że będzie to bardzo sympatyczny weekend. Co prawda w sobotę czy jutro mogłoby być trochę cieplej, ale spokojnie, w przyszłym tygodniu jest duża szansa, że zobaczymy naprawdę wysokie wartości na termometrach, a przynajmniej będą to wartości powyżej 20 stopni Celsjusza. Dzisiaj świętuje Róża i Gizela, mamy Dzień Aktywności Obywatelskiej i Dzień Hasła, a ja zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Teraz coś ze świata muzyki i bardzo osobistych decyzji. BDS znów przyciąga uwagę i tym razem nie nowym numerem, a tatuażami. I to nie byle jakimi, bo okazuje się, że artysta zdecydował się na bardzo wyraźne symbole religijne. Na jego głowie pojawił się różaniec oraz słowa modlitwy. To nie pierwszy raz, kiedy BDS pokazuje, że tatuaże mają dla niego głębsze znaczenie. Wcześniej robił je choćby w ramach akcji charytatywnej. Teraz jednak wygląda na to, że poszedł jeszcze krok dalej i otwarcie pokazuje swoją wiarę. No i pytanie do Was. Odwaga, szczerość, czy może jednak przesada? Jedno jest pewne. W świecie, gdzie wszyscy chcą się wyróżnić, BDS robi to naprawdę na własnej skórze.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Astorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama. Wiadomości Konin FM.
9: Sąd rejonowy w Koninie skazał troje osób, które miały związek z nielegalnym składowaniem odpadów przy ulicy Marantowskiej. Zdaniem sądu Mariusz P., Iwona P. oraz Waldemar K. byli w tej sprawie figurantami.
10: Jak się jednak okazało w toku postępowania sądowego, w sprawę zaangażowano było dużo więcej osób. Należy mieć na uwadze, że w zasadzie firma nie posiadała własnego poważnego majątku. Osoby ją prowadzące nie posiadały własnych zasobów do podjęcia poważnej działalności, która miałaby polegać na przetwarzaniu odpadów. Należy pamiętać, że w stosunkowo niedługim okresie przed podjęciem działalności pan Mariusz P. opuścił zakład karny po odbyciu kary do innej sprawy i w istocie rzeczy nie był w stanie prowadzić poważnej działalności gospodarczej, bo po prostu nie miał do tego środków. My po przeprowadzeniu tego postępowania dowodowego wiemy, że w sprawę zaangażowane były inne firmy i inne osoby. Mianowicie właścicielem tych gruntów przy ulicy Marantowskiej była firma gdzie jednym z udziałowców był pan Marcin Tam, jeżeli chodzi o skład własnościowy firmy, on podlegał zmianie, byli też inni właściciele. Między innymi w pewnym momencie z firmą tą był związany pan i jest to postać kluczowa dla całej tej sprawy. Dlatego, że w zasadzie, czego nie kwestionował ostatecznie nawet sam oskarżony, to pan był motorem całego tego pomysłu na składowanie odpadów.
9: Mówi sędzia Andrzej Borkowski, a wspomniany mężczyzna tłumaczył się, że składowisko przy Marantowskiej w Koninie miało być tylko etapem działalności. Docelowo zużyte opony i inne tworzywa sztuczne miały być przetwarzane między innymi na paliwa alternatywne, rzekomo w konińskich elektrowniach. Tymczasem wiosną 2023 doszło do ogromnego pożaru tych nielegalnie zgromadzonych śmieci. Osoby, którymi w tym tygodniu zajął się sąd rejonowy w Koninie, zostały skazane na kary od roku w zawieszeniu na 3 lata do 1,5 roku. Roku więzienia. Na ulicach Konina można już zobaczyć nową markę autobusów. To produkowany w Turcji Karsan. Na razie po mieście jeżdżą dwa modele, w tym jeden najmniejszy w całej flocie MZK, który docelowo ma kursować na nowej linii dojeżdżającej aż pod sam dom seniora przy ulicy Magnetytowej. Ale pojazdów tego producenta będzie więcej, zapowiada prezeska Miejskiego Zakładu Komunikacji Magdalena Przybyła.
11: Obecnie do Konina trafiły dwa najmniejsze z floty elektrycznych pojazdów marki Karsan. Autobus klasy Mini Adjust oraz autobus klasy Midi E-Attack. Natomiast do końca listopada 2026 roku, czyli już całkiem niedługo, nasza flota zostanie wzbogacona o kolejne 6 pojazdów. Tym razem będą to pojazdy większe. Będą to dwa autobusy elektryczne, tak zwane przegubowe, oraz 4 te klasyczne 12-metrowe.
9: Choć w naszym mieście ta marka jest nowością, raczej nie powinno być problemów w przypadku ewentualnych ewentualnych usterek.
0: Konin dostał autoryzację do regularnego serwisowania takich pojazdów i oczywiście my z drugiej strony jesteśmy blisko, że jakby się coś działało w ramach gwarancji albo coś, co jest powyżej takiego regularnego konserwacji albo serwisowania pojazdów, jesteśmy, żebyśmy pomogli, bo mamy mobilne serwisy, które mogą w każdej chwili być tutaj na miejscu i pomagać.
9: Zapewnia Sławen Wrchowski, członek zarządu firmy Kinetic, przedstawiciel producenta autobusów Karsan. Co ciekawe, najnowsze pojazdy, które kursują już po naszym mieście, kupiono, choć pierwotnie nawet ich nie planowano.
11: Udało nam się to nasze maleństwo kupić dzięki temu, że przy realizacji projektów finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ze środków KPO uzyskaliśmy pewną oszczędność. Udało nam się te przetargi otrzymać od oferentów ceny niższe niż sobie budżetowaliśmy we wniosku i NFOŚ pozwolił nam z tych oszczędności właśnie te dwa maleństwa, które dzisiaj Państwu prezentujemy, zakupić. Oczywiście te autobusy, zwłaszcza ten najmniejszy, będzie wykorzystywany tam, gdzie infrastruktura drogowa nie pozwala na dojazd pojazdom cięższym. I tak jak zapowiadałam, jednym z takich miejsc, gdzie będziemy docierali, będzie dom seniora. A w dni, kiedy obłożenie pasażerskie na linii nocnej jest mniejsze, czyli w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, będzie można Jesta spotkać na linii nocnej 100.
9: Docelowo ponad 63% miejskich pojazdów w Koninie ma być zeroemisyjnych. Mózg, relacje, szkoła. Jak rozumieć dziecko i mądrze je wspierać? Za tydzień, w czwartek 14 maja o 17 w hali sportowej w Bogoszycach koło Wierzbinka, spotkanie z Robertem Bieleckim, neurodydaktykiem i wykładowcą Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Będzie można sięgnąć tam po praktyczną wiedzę dotyczącą wychowania i tym samym poprawić relacje z dzieckiem, wspierając rozwój nastolatka. Tymczasem Państwowa Szkoła Muzyczna imienia Witolda Ludosławskiego w Turku zaprasza na drzwi otwarte. Odbędą się one 18 oraz 20 maja w godzinach od 14 do 19, także 20 o 17. Zagrany tam zostanie koncert Uczeń i Mistrz. Teraz kilka słów o wydarzeniach, które czekają nas w przyszłym miesiącu. Od 12 do 14 czerwca czekają nas imprezy z okazji Święta Solnego Miasta, czyli Kłodawy w powiecie kolskim. W piątek 12 czerwca turniej piłki nożnej o Puchar Solnego Miasta Kłodawa na stadionie imienia Zbigniewa Niewiarowskiego. Będą sportowe emocje i rywalizacja drużyn na lokalnym obiekcie. Następnego dnia 7 bieg kłodawskiego Święta Soli na dystansie 10 km oraz Nordic Walking 5 km. Trasa poprowadzi przez stadion, Park Górnika i ulice miasta. Tego samego dnia na Placu Wolności w Kłodawie odbędzie się przegląd orkiestr dętych, a w niedzielę 14 czerwca od godziny 16 scena pełna atrakcji. Studio piosenki Muzol, Los Caballeros i Latin Stars z tancerkami, Gwiazda Wieczoru, zespół Wideo, potem DJ Sophie, muzyka, wizualizacje i pokaz pirotechniczny, a na zakończenie zabawa taneczna z DJ-em Chrisem. Znamy też gwiazdy Dni Koła. Ta impreza odbędzie się jednak dopiero pod koniec wakacji, 28 i 29 sierpnia. Wystąpią Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz T-Love.
8: Konin FM.
5: Konin FM.
8: Naturalnie, że lokalnie.
6: Miło się zrobiło. Panie, proszą panów i jedziemy.
12: O, jak miło!

0: Streisand. Konin FM. Konin FM. Gra dla was Konin FM na 104.1. My zaglądamy do Poznania, gdzie mieszkańcy i fani muzyki już szykują się na duże letnie wydarzenie. Poznaliśmy pełną listę artystów, którzy wystąpią podczas darmowego koncertu na Cytadeli, który już 20 czerwca. Na scenie pojawi się m.in. Małgorzata Ostrowska, a także dobrze znane zespoły i wokalistki. Raz, dwa, trzy, Natalia Kukulska czy Ania Dąbrowska. Organizatorzy zapowiadają, że wydarzenie będzie częścią większego pikniku na fest, który odbędzie się również w Lesznie 13 czerwca i przyciąga co roku tysiące osób. Oprócz koncertów, miasteczko samorządowe, strefa food trucków i miejsce do odpoczynku, a więc każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.

0: Naturalnie, że lokalnie. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
4: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje, turbo szkoleniowcy, turbo szkoła jazdy. Konin Poznańska 47 500 076 890.
5: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U puszystej pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
6: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
7: W niedziele handlowe również.
0: Reklama.
8: Gaszenie pożaru Puszczy Solskiej trwa, strażakom pomaga deszcz. To ukraińskie drony wleciały na Łotwę, szkoły odwołały lekcje. Kierowcy autobusów będą ścigać się w Warszawie i zrobią to legalnie, na ocenę.
3: Wiadomości Konin FM.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Deszcz pomaga strażakom walczącym od 2 dni z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja powoli się stabilizuje, ale straż pożarna ma jeszcze dużo pracy. Piloci zrzucają wodę na miejscach, gdzie jeszcze tli się ogień, mówi jeden z pilotów, pan Dawid.
9: Wszystkie śmigłowce, które stacjonują w całej Polsce, zostały przebazowane tutaj do Józefowa. No, pracuję tym śmigłowcem przez około 2 godziny. Tym nawet 3 wczoraj pracowałem z racji tej sytuacji, że mamy paliwo na miejscu. Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie tą wodę pobierać z każdego zbiornika, zestawu, z rzeczki. W trakcie godziny jesteśmy w stanie wykonać 50 zrzutów. Jestem byłym wojskowym, więc tak naprawdę misja jest za każdym razem ważna, ale bezpieczeństwo przede wszystkim.
8: Na miejscu są m.in. 2 policyjne Black Hawki i kilka samolotów i śmigłowców z lasów państwowych. A po południu spadnie jeszcze więcej wody. Od 14 dziś w Polsce burze w 5 województwach południowo-wschodniej Polski. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 2 drony, które dziś rano rozbiły się na Łotwie, prawdopodobnie należały do Ukrainy, uważał łotewski minister obrony. Bezzałogowce wleciały nad Łotwę z terytorium Rosji. Według miejscowych mediów jeden z nich uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, niedaleko granicy z Rosją, o czym Cezary Jaszczyk.
10: Łotewski minister obrony uważa, że Ukraina wystrzeliła drony przeciwko celom w samej Rosji. Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn maszyny zmieniły kurs. Ze względu na możliwe zagrożenie w miastach położonych przy granicy z Rosją odwołano zajęcia w szkołach. Zapadła też decyzja o poderwaniu myśliwców wielonarodowej misji NATO. Służby rozesłały do mieszkańców alertę o niebezpieczeństwie w przestrzeni powietrznej i zaapelowały o pozostanie w domach.
8: To już kolejny raz w ostatnich miesiącach, kiedy mieszkańcy Łotwy dostają takie ostrzeżenia. A o podobnych incydentach z udziałem ukraińskich dronów w ostatnim czasie informowały też władze Finlandii i Estonii. Po kontroli szpitala, w którym bez kolejki leczony był syn senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca, placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych. Karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakończona właśnie kontrola potwierdza, że obecni na dyżurze lekarze, chirurg i anestezjolog zajęli się synem senatora, mając w tym czasie pod opieką blisko 30 pacjentów, potwierdza rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u Barbara Nawrocka.
11: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w dniu 15 marca bieżącego roku.
8: Wyniki wewnętrznej kontroli przeprowadzonej przez dyrekcję szpitala w Aleksandrowie Kujawskim mają być znane w przyszłym tygodniu. Najlepsi kierowcy autobusów z Warszawy i i stołecznej aglomeracji wystartują w Mistrzostwach Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Wydarzenie odbędzie się już jutro po raz piąty, ale pierwszy raz kierowcy będą ścigać się na autodromie Bemowo. Każdy uczestnik przejdzie 6 prób, w tym na przykład jazdę precyzyjną, omijanie przeszkody awaryjne, hamowanie czy ćwiczenie z płynności jazdy i bezpiecznych poślizgów. Rywalizację mistrzów kierownicy będzie można śledzić na żywo w mediach społecznościowych Warszawskiego Transportu Publicznego.
12: A co w regionie?
13: Wyjątkowa wystawa zagościła w Akademii Nauk Stosowanych. Ekspozycja porusza, inspiruje i zostaje w pamięci na długo. Dzięki niej możemy poznać historię niezwykłych ludzi, pełne determinacji, odwagi i pasji. To opowieść o przełamywaniu barier, spełnianiu marzeń oraz o tym, że ograniczenia często istnieją tylko w naszej głowie. Wystawa łączy emocjonalne portrety z autentycznymi doświadczeniami bohaterów, którzy udowadniają, że warto działać i wierzyć w siebie. Druga część ekspozycji to historie wolontariuszy. Osób, które każdego dnia zmieniają świat na lepsze. To opowieść o zaangażowaniu, empatii i sile pomagania, pokazująca, że pomagać może każdy, niezależnie od wieku czy sprawności. A mowa o wystawie Skrzydlate Generacje, przygotowanej przez Konińską Fundację Podaj Dalej imienia doktora Piotra Janaszka. W budynku ANS-u przy ulicy Przyjaźni będzie ona dostępna do 19 maja. Każdego roku dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych fundacja realizuje ponad 1400 godzin zajęć lotniczych, teoretycznych i praktycznych w różnym terenie i różnych warunkach klimatycznych dla uczestników z niepełnosprawnościami. Zdecydowana większość z nich nigdy wcześniej samodzielnie nie latała. W ciągu 10 lat tego projektu spośród 104 uczestników na dalszy rozwój kariery lotniczej i uzyskanie licencji szybowcowej lub paralotniowej zdecydowało się 27 osób, które na co dzień poruszają się na wózku.
12: Konin FM. Pogoda.
8: Sporo dziś chmur i możliwy deszcz w całym kraju, burze po południu na Podkarpaciu i południu. Na termometrach do 12 stopni na północy i północnym zachodzie. Do 17 w centrum, do 26 na południowym wschodzie.

0: Konin FM.
1: Witam Was już wspólnie po 11 na antenie Konin FM na 104.1. My zaczynamy kolejną godzinę z najlepszymi przebojami w 127 dzień roku. Dzisiaj miny Róży i Gizeli, dzień hasła i dzień e-aktywności obywatelskiej. I to dosyć ciekawe święto, bo informuje Europejczyków o tym, że drogą elektroniczną możemy załatwić sporo w Polsce czy wszędzie na starym kontynencie. Chyba Estonia jest pod tym względem takim przodownikiem. A jeśli chodzi o tą e-aktywność obywatelską, to chyba wszyscy mogli z niej skorzystać, kiedy składaliśmy swoje oświadczenia, czyli PIT-y właśnie. Dzisiaj w kalendarzu jedno przysłowie. Gizela, święta zimy nie pamiętaj. My o zimie póki co też pamiętać chyba nie chcemy.
2: Znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: świeże lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: 20 czerwca Festiwal Lichań Młodych. W wydarzeniu weźmie udział Mariańska Wspólnota Młodzieżowa, a na scenie wystąpią artyści reprezentujący różne nurty muzyki chrześcijańskiej, w tym Wyrwani z Niewoli, zespół profilaktyczno-muzyczny, którego liderzy specjalizują się w pracy z młodymi ludźmi, ukazując im lepszy świat, albo Pokój i Dobro, zespół, w którego skład wchodzą młodzi franciszkanie, ale to nie wszystko.
2: Na uczestników festiwalu czekają tacy goście jak Anne-Marie. Jest to młoda polska artystka, która komponuje chrześcijańskie utwory, czy też Nie ma go tu. Jest to polski zespół, który w 2016 roku nagrał utwór Błogosławieni Miłosierni, który stał się hymnem Światowych Dni Młodzieży.
3: Będzie czekała także konferencja, którą poprowadzi ksiądz Artur Kosierb wraz z młodzieżą zaangażowaną w posługę misyjną, więc uważam, że jest to bardzo ciekawy temat i bardzo adekwatny do hasła tegorocznej właśnie naszej edycji, czyli Wprowadzajcie Słowo w Czyn.
1: Mówią Patrycja Nawrocka i Nadia Lisowska z Biura Promocji Sanktuarium Maryjnego w Lichaniu. Oprócz konferencji, modlitw i muzyki wystąpi także Teatr A. To wszystko 20 czerwca już od południa, wstęp wolny. Wydarzenie ma oczywiście charakter ogólnopolski, jak wszystko, co dzieje się w Lichaniu. Co roku latem do tej miejscowości w gminie Ślesin przybywają tysiące pielgrzymów. Właśnie teraz trwa już kolejny sezon. Jedną z atrakcji sanktuarium jest wieża widokowa. To około 30 pięter nad ziemią. Bazylika, będąca największą świątynią w kraju, posiada najwyższy budynek z tarasem widokowym w województwie wielkopolskim. Przypomnijmy, że teraz z Konina do Lichania jeździ jeszcze więcej autobusów PKS-u. W Szkole Podstawowej nr 3 w Słupcy realizowany będzie rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Przyjazna Szkoła, dotyczący konkretnie asystenta międzykulturowego. Taka osoba udzielać ma wsparcia i pomocy uczniom nie będącym obywatelami Polski, a w szczególności dzieciom z Ukrainy i pochodzenia romskiego. Asystent w Słupeckiej Trójce diagnozować ma etapy szoku kulturowego i bariery adaptacji i integracji oraz podejmować działania mające na celu przystosowanie się uczniów do nowych realiów funkcjonowania w polskich szkołach oraz umożliwiać mu w dalszej kolejności wyrównywanie szans edukacyjnych na tle całej społeczności szkolnej. Głównym celem tego programu jest wsparcie szkół, w których pobierają naukę uczniowie ze wschodu, poprzez stworzenie warunków, w których całe społeczności szkolne poczują się bezpiecznie, a dzieci i młodzież będą mogły budować przyjazne relacje rówieśnicze oraz rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Miasto Słupca otrzymało prawie 14,5 tysiąca złotych do finansowania, aby przez pół roku zatrudniać takiego asystenta. W ramach tego przewidziano m.in. konsultacje specjalistyczne, pomoc psychologiczną, wsparcie rodziców lub opiekunów uczniów z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, a także wsparcie kadr systemu oświaty w rozwiązywaniu takich właśnie problemów. Do Konina nadciąga fala młodego kina. Na ostatni przedwakacyjną przerwą seans z cyklu Środy z kinem niezależnym Centrum Kultury i Sztuki w Koninie przygotowało wyjątkową propozycję wraz ze Szkołą Filmową z Łodzi. Widzowie zobaczą wyłącznie dobre młode kino studentów słynnej łódzkiej filmówki. Będą filmy fabularne, dokumentalne i animowane. Poruszające, odważne, bezkompromisowe, nowe historie, świeże spojrzenia i niezwykłe wrażliwości. Na Łodzią po Wiśle widzowie zobaczą filmy tych, którzy jutro tworzyć będą polskie kino, a już dziś mówią wyraźnym autorskim językiem i doceniani są na największych polskich i międzynarodowych festiwalach. Seans składający się z 6 produkcji 27 maja o 18. W Cekisie przy Okulnej będzie można obejrzeć produkcje nagradzane i wyróżnione podczas 19 przeglądu filmów Szkoły Filmowej w Łodzi Łodzią po Wiśle. A dwa dni później zapraszamy do sali kina Café w Oskardzie na film Chronologia Wody. W centrum tej opowieści znajduje się kobiece ciało. To przez nie Lidia poznaje radość i ból. To z nim eksperymentuje, to od niego ucieka i to je trenuje, dyscyplinuje, zaniedbuje. To z niego czerpie całą swoją siłę. Kiedy ją poznajemy, jest wciąż dziewczynką, za którą krok w krok podąża ojcowskie spojrzenie. Bohaterka, próbując na nowo zdefiniować siebie i ostatecznie odciąć się od przeszłości, przekracza kolejne granice. Na jej drodze pojawiają się osoby, które odmienią jej życie. Seans poprzedzi wideo komentarz krytyka Łukasza Maciejewskiego, a po filmie Gosia Kuszdra poprowadzi dyskusję z widzami na temat ich wrażeń. Zapraszamy 29 maja o 18 na spotkanie z cyklu Kino Konesera.

0: słuchacie najbardziej roztańczonego radia w regionie, a my zaglądamy do świata fotografii i podróży, a dokładniej do bardzo ciekawej wystawy w Kaliszu. Już 13 maja, w środę o 17, przed Biblioteką Główną w Kaliszu prezentacja plenerowej wystawy zdjęć Moja Afryka autorstwa Anety Kolańczek. To efekt jej podróży do Gambii i Senegalu, gdzie udało się uchwycić zarówno niezwykłą przyrodę, jak i codzienne życie mieszkańców tych regionów. Co ważne, wystawa nie będzie tylko do oglądania. W wydarzeniu towarzyszyć będzie spotkanie z Anetą Kolańczyk, więc będzie okazja, żeby po prostu posłuchać o kulisach powstawania tych zdjęć i samej podróży.
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń. Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę. Zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
2: Szewcka Letnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A, obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
3: Reklama.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Cały obszar pożaru lasów na Lubelszczyźnie już pod kontrolą. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Premier Donald Tusk u papieża przywiózł Leonowi XIV nietypowy prezent.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. W akcji gaszenia pożarów bierze udział ponad 400 strażaków, w tym ochotnicy. Pan Wojciech, pan Sławomir i pani Aleksandra, którzy właśnie zeszli z akcji.
2: Straszne zmęczenie, no i może taka, nie wiem, niemoc.
3: Co to znaczy niemoc? No właśnie, to jest ważne słowo, bardzo mocne.
2: No bo to było naprawdę, ja jeszcze w życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Co trzeba robić, to się robiło.
4: Jeżeli się gasi i musimy uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia. Staramy się to robić jak najlepiej.
5: Tutaj większość od nas gasiła te najbardziej zagrożone miejsca.
3: Był strach?
5: Bardzo był strach. Ja może nie byłam aż w takim centrum zagrożenia, bo ja byłam przy tankowaniu wody, ale moi chłopcy byli w bardzo niebezpiecznym miejscu.
3: Nawet zdarzało się, że trzeba było uciekać.
5: Tak, trzeba było uciekać. No straszny strach. Strach jest cały czas, jak jeździmy do akcji.
0: Dobra informacja jest taka, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zdecydował właśnie o skierowaniu wniosku w tej sprawie do Senatu. Premier Donald Tusk już po audiencji u papieża Leona XIV, jak mówił podczas spotkania, potwierdził zaproszenie papieża do Polski. Dodał, że według Watykanu do wizyty mogłoby dojść dopiero po wyborach, najpewniej w 2028 roku.
6: Słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie dla kogoś takiego jak ja. Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości.
0: Podczas spotkania premier podarował papieżowi torę w języku kaszubskim, a po południu Donald Tusk spotka się z premier Włoch Giorgio Meloni. Jest wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. To w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego dwóch przestępstw skarbowych. Obajtek miał m.in. zaniżyć o ponad 3 miliony złotych wysokość dochodu w deklaracjach podatkowych za 2020 rok. To już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. Dla szpitali, które są pod kreską, a od 1 lipca muszą wypłacić medykom podwyżki, Ministerstwo Zdrowia ma lekarstwo, zmianę umów z podwykonawcami. Wiele mniejszych szpitali stoi pod finansową ścianą. Muszą znaleźć ekstra pieniądze dla medyków, ponieważ wiedzą, że to, co dostaną z NFZ-u, nie wystarczy, mówi prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Marta Nowacka.
7: Obawiamy się tego, że otrzymamy jeszcze bardziej okrojone środki niż w zeszłym roku.
0: Szpitale, głównie powiatowe, które są w najtrudniejszej sytuacji, mają dostać pożyczkę, ale do tej pory nie wypracowano jeszcze mechanizmu pożyczkowego. W zeszłym miesiącu wzrosło zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Liczba zapytań o nie wzrosła w porównaniu rok do roku o 30%, podało Biuro Informacji Kredytowej, a średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego to blisko 500 000 zł, czyli o 9% więcej niż rok temu.
1: A co w regionie?
8: Stowarzyszenie Kłodawskie Dwory zaprasza na 6. już konferencję poświęconą historii okolic tego miasta w powiecie kołskim. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Przedczu, którego przeszłości poświęcona zostanie spora część spotkania. A mowa będzie o szlachcie powiatu przedeckiego w XV wieku, o starostach przedeckich kosowskich Herbu Dołęga, także o ostatnim ze starostów Janie Zygmuncie Kretkowskim oraz o związkach kłodawskich, sierakowskich z waplewskimi. Będzie również kilka słów o ostatnim przedwojennym właścicielu Ozorzyna koło Babiaka, Jerzym Pestkowskim, i podana zostanie nam recepta na długowieczność podczas wykładu Meandry losu mieszkańców dworu w Kwilinie, Haliny Zdaszkowskich i Leona Fudakowskich z Kanady, oczyma krewnych w Polsce. W tych tematach przemawiać będą wykładowcy z uniwersytetów w Zielonej Górze, Łodzi i Kaliszu oraz przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Konferencja Rodziny Ziemiańskiej okolic Kłodawy odbędzie się 13 czerwca od godziny 10 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy ulicy Zamkowej w Przedczu w powiecie kolskim. Na zgłoszenia uczestników Stowarzyszenie Kłodawskie Dwory czeka do 5.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem w niemal całym kraju, a po południu burza na południowym wschodzie. Na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Urlop już za chwilą, a ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać

0: skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Tu czas płynie wolniej.
4: Zalew, zieleń
3: i spokój.
4: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
1: Reklama.
5: Zapraszam was na 12, czyli na drugą połowę czwartku. Mam nadzieję już tą lepszą. A na granicy Poznania doszło do sytuacji, która naprawdę daje do myślenia. W suchym lesie świadkowie zauważyli dwóch nastolatków w wieku około 13 lat, którzy wspinali się na słupy wysokiego napięcia podczas spaceru za torami w kierunku Strzeszynka. Sprawę nagłośniła jedna z mieszkanek, która nie tylko zwróciła im uwagę, ale też później podkreślała, że takie zabawy mogą skończyć się tragedią. Zwłaszcza, że mówimy o instalacjach, gdzie ryzyko porażenia prądem jest skrajnie wysokie. Co ważne, informacja trafiła dalej. Do szkoły, policji i straży gminnej, bo takie zachowania to nie tylko chwilowa brawura, ale realne zagrożenie życia.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. Reklama.
3: Wiadomości Konin FM.
4: Wielkopolanki coraz chętniej korzystają z bezpłatnej mammografii, jednak to i tak wciąż rocznie zaledwie około 40% z blisko 730 tysięcy uprawnionych do takich darmowych badań mieszkanek naszego województwa w przedziale wiekowym od 45 do 74 lat. Najmniejsze zainteresowanie jest niestety w naszej części regionu, a dokładnie w powiatach tureckim, kępińskim, kolskim i pleszewskim, gdzie swoje piersi kontroluje regularnie mniej niż 30% kobiet. Najwyższy odsetek jest natomiast w okolicy Śremu, gdzie z mammografii korzysta rocznie nawet do 45% uprawnionych. Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do zapisywania się na badania. Na terenie województwa aż 7 różnych podmiotów prowadzi takie akcje, docierając do każdej gminy. Tylko teraz w maju do wschodniej Wielkopolski mamobusy zawitają aż 27 razy. Pełen wykaz wraz z namiarami do zapisania się na badania można znaleźć na stronach poznańskiego oddziału NFZ-u. I tak na przykład jutro mamobus przyjedzie do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Kleczewie. 13 maja będzie przed Galerią nad Jeziorem w Koninie, 14 przed Amfiteatrem w Kramsku, tego samego dnia w Mielnicy Dużej przy Ośrodku Kultury Gminy Skulsk, 15 maja obok Urzędu w Krzymowie, a 28 na terenie Onkomedu przy ulicy Zakładowej w Koninie. Sąd Rejonowy w Koninie zaprasza na Noc Otwartych Sądów, która odbędzie się 22 maja w godzinach od 18 do 22. To szczególna okazja, aby zobaczyć, jak na co dzień funkcjonuje wymiar sprawiedliwości, odwiedzić miejsca zwykle niedostępne dla osób z zewnątrz oraz porozmawiać z sędziami, kuratorami, urzędnikami oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji. Osoby zainteresowane mogą zapisywać się do 20 maja, m.in. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. Dzieci do lat 12 w Nocy Otwartych Sądów mogą wziąć udział wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie zwrotnego potwierdzenia zapisu. I jeszcze jedno ważne ogłoszenie. W Skulsku na północy powiatu do końca czerwca trwa rekrutacja do klubu dziecięcego Akademia Uśmiechu, czyli do placówki będącej odpowiednikiem żłobka. Nabór dotyczy dzieci w wieku od roku do 3 lat. Szczegółowych informacji udziela sekretariat zespołu szkolno-przedszkolnego w Skulsku oraz sekretariat szkoły podstawowej w Wandowie. Tymczasem powiat słupecki zdecydował o dofinansowaniu remontu kolejnego obiektu sakralnego. Tym razem dojdzie do renowacji i konserwacji portretu opata Antoniego Raczyńskiego, który widnieje w rejestrze zabytków. Dotację powiatu na ten cel otrzymała parafia świętego Mikołaja w Lądzie nad Wartą. Ogrody terapeutyczno-edukacyjne powstaną w aż 8 miejscach na terenie gminy Stare Miasto.
5: Powstaną nowe tereny zielone, ogrody sensoryczne, deszczowe, a także przestrzenie edukacyjne i rekreacyjne. Zagospodarowane zostaną tereny tutaj przy gminie, przy Orliku, przy szkołach podstawowych, czyli Stare Miasto, Lisiec Wielki, Modło Królewska, Żdżary, Żychlin, a także przy naszej PRL-ce Placu Zabaw w Żychlinie. Plac Zabaw i tzw. Park Dinozaurów w Żychlinie to jest takie miejsce, do którego przyjeżdża wiele osób. Jest to takie bardzo rozpoznawalne miejsce w naszej gminie. I pomiędzy tym placem a nową strażnicą powstanie tężnia solankowa, będą nowe nasadzenia zieleni, a także elementy małej architektury, takie na przykład pergole, domki dla owadów, czy tam ławki i tablice edukacyjne. To miejsce myślę, że będzie jeszcze bardziej atrakcyjne dla rodzin z terenu gminy należnych i okolic, bo chętnie myślę, że tutaj przyjeżdżają też dzieci na plac zabaw nie tylko z okolic Żychlina, czyli gminy Stare Miasto. Celem tych wszystkich zadań było to, żeby upiększyć tą przestrzeń publiczną, a przede wszystkim zadbać troszeczkę o odporność na te zmiany klimatyczne, poprawę jakości powietrza czy retencję wody. No oczywiście też edukacja ekologiczna mieszkańców od najmłodszych do najstarszych. Efekt tego powstanie sieć takich nowoczesnych, zielonych przestrzeni, które będą dostępne dla wszystkich mieszkańców i to ma sprzyjać odpoczynkowi, integracji, a także nauce kontaktu z naturą. Projekt ten zostanie zrealizowany do końca tego roku i na ten cel pozyskaliśmy z funduszy unijnych z dofinansowania około 1 200 000 zł.
4: Mówił wójt Dariusz Puchała.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że...

0: U nas na antenie Konin FM ważna informacja z powiatu konińskiego, która dotyczy bezpośrednio naszego bezpieczeństwa i szybszej pomocy w nagłych sytuacjach. W regionie planowane są zmiany w systemie ratownictwa medycznego. Już od 1 lipca duża szansa, że zacznie działać kolejna stacja pogotowia ratunkowego i będzie zlokalizowana w Żgowie. Władze zdecydowały o utworzeniu nowej stacji pogotowia, a jedna z karetek ma zostać przeniesiona właśnie z Konina. Chodzi o lepsze rozlokowanie zespołów ratownictwa tak, aby ambulans był bliżej mieszkańców i mógł szybciej docierać na miejsce zdarzenia.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
8: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
9: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
8: Prezydent chce referendum, chodzi o politykę klimatyczną. Pospolite ruszenie na Lubelszczyźnie na pomoc strażakom walczącym z pożarem lasów. Będzie wersja poradnika bezpieczeństwa dla dzieci, kiedy trafi do szkół.
0: Wiadomości Konin FM.
8: Miriam Lipińska. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Według Karola Nawrockiego Zielony Ład to wyższe ceny energii czy spadek konkurencyjności gospodarki. Dlatego w referendum chce zadać głosującym pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
9: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ona jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
8: Mówi prezydent. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. Sytuacja pożarowa się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie Roman Dziura. Jak dodaje, nie ma już tak dużych płomieni ognia czy zadymienia jak wczoraj, ale akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej z udziałem kilkuset strażaków z różnych części Polski wciąż trwa.
10: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
8: Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków. Walczących z ogniem strażaków wspierają okoliczni mieszkańcy, przygotowują dla nich kanapki, wodę i gorące napoje.
11: Już jest cała remiza i jeszcze w Domu Kultury jest woda złożona. Ludzie odpowiedzieli, teraz mamy taką małą akcję, bo codziennie robimy kanapki. Też jakieś drobne sumy na stowarzyszenie przelewają i mamy za co po prostu kupić produkty, żeby nasi druhowie nie byli po prostu głodni. Robimy kawę, zaangażowały się warsztaty terapii zajęciowej.
8: Mówi Barbara Wojciechowska, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie w Józefowie. Pożar magazynu energii w Czajkowie w Wielkopolsce. Płonie ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów. Ewakuowano 65 osób z terenu zakładu i sąsiedztwa. Budynków. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce jeszcze w tym roku szkolnym pokazać wersję poradnika bezpieczeństwa przeznaczoną dla dzieci, czyli z treściami, jakie znalazły się w rozesłanej pocztą rządowej broszurce, ale dostosowanymi do młodszych odbiorców. Będzie więcej grafik i opisów, mówi wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
12: No więc czekamy tak naprawdę na już takie kwestie zupełnie związane z grafikami, technikaliami.
8: Celem poradnika jest uświadamianie, a nie straszenie, podkreśla jedna z autorek poradnika, brygadier Izabela Grabowska-Lepczak z Akademii Pożarniczej.
13: Po drugie, ważna jest forma, w jakiej te informacje przekazujemy. Przecież ewakuacja nie dotyczy tylko czasu wojny, ale ewakuacja dotyczy też na przykład zagrożenia powodziowego, więc to myślę, że ma tutaj znaczenie.
8: Ministerstwo na razie nie ujawnia, jaką formę będzie mieć poradnik bezpieczeństwa dla dzieci. Kolejne instytucje przygotowują się do Nocy Muzeów. We Wrocławiu będzie ich ponad 100, a wśród nich unikatowe na skalę europejską Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Placówka trudno dostępna na co dzień dla zwiedzających. W tym przypadku obowiązują zapisy, a zwiedzanie będzie możliwe tylko z przewodnikiem.
0: A co w regionie?
5: W niedzielę Piast Grodziec zagra ze Spartą Parłogi. Nie będzie to jednak zwyczajne starcie. Piłkarze rywalizować będą dla mieszkańca powiatu konińskiego Mateusza Wojtyry, 32-letniego taty trójki małych dzieci, który toczy najważniejszą walkę w swoim życiu. Walkę z ciężką chorobą nowotworową. Jeszcze niedawno był zwykłym ojcem i mężem, pracował, planował przyszłość i cieszył się rodziną. Dziś każdego dnia walczy o życie, aby nie stać się tylko wspomnieniem dla swoich dzieci. Choroba postawiła jego rodzinę w bardzo trudnej sytuacji. Mimo leczenia, ogromne koszty codziennego funkcjonowania, dojazdów i leków oraz rehabilitacji są dużym wyzwaniem. Gminny Klub Sportowy Piast Grodziec zaprasza wszystkich kibiców i mieszkańców regionu, którzy po prostu chcą pomóc. Nasza obecność będzie miała duże znaczenie. Podczas meczu prowadzona będzie zbiórka na rzecz pana Mateusza. Każda złotówka to realna pomoc i wsparcie dla jego rodziny. Będzie grill, poczęstunek, a cały dochód przekazany zostanie bezpośrednio krewnym Mateusza Wojtyry. Warto przyjść, nawet jeśli piłka nożna nie jest komuś bliska. Zachęcamy, by 10 maja o 14 odwiedzić stadion w Grodzicu.
0: Konin FM. Pogoda.
8: Niemal wszędzie przydadzą się dziś parasole, bo może przelotnie padać deszcz. Po południu na południowym wschodzie burze, a na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku do 24 na Podkarpaciu.
0: Konin FM.

0: Lublin FM.
1: Po 13 na 104.1 zaglądamy do Konina. Tym razem okazuje się, że reakcja wymiaru sprawiedliwości może być naprawdę szybka. Zapadł błyskawiczny wrog wobec mężczyzny, który awanturował się w jednej z placówek medycznych na terenie powiatu kolskiego. Do tego incydentu doszło 3 maja po 6. 57-latek miał 3 promile alkoholu w organizmie, był agresywny, wulgarny i nie stosował się do poleceń. I już następnego dnia trafił przed sąd. Wyrok to 1500 zł grzywny i pokrycie kosztów postępowania. Sąd uznał winę mężczyzny. I to chyba dobra okazja, żeby przypomnieć, że w placówkach medycznych nerwy i emocje trzeba zostawić za drzwiami, bo tam najważniejsze jest jedno – pomoc i bezpieczeństwo.
2: Znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kirii 23. Telefon 663-766-023.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną. Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Reklama. Konin FM.

0: Także lokalnie.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
3: Wiadomości Konin FM.
4: Jutro ma zostać otwarty nowy most w Ślesinie. Przypomnijmy, chodzi o drogę wojewódzką numer 263 i konstrukcję, która leży na połączeniu dwóch jezior. Po wakacjach 2024 roku stary most ze względu na zły stan techniczny został rozebrany. Nowy, za 24,5 miliona złotych, zyskał drogę dla rowerów i ozdobne czerwone łuki podtrzymujące drogę wiszącą nad kanałem ślesińskim. Dodajmy, że już od marca tym mostem można poruszać się rowerami i chodzić pieszo. Dla samochodów ta trasa przez najbardziej turystyczne miasto w powiecie konińskim będzie dostępna od piątku, od godziny 13. Nowy most wraz z odcinkami dróg dojazdowych ma teraz wyższą nośność. Przebudowano także oświetlenie oraz kanały technologiczne. To jedyna przeprawa łącząca miasto, które każdego roku gości tysiące turystów, którzy przyjeżdżają do Ślesina, a także z sąsiednich Kujaw czy województwa łódzkiego. W ubiegłym roku całe lato mierzyli się oni z poważnym problemem. Kierowcy, by przedostać się na drugi brzeg jezior, musieli nadrabiać wiele kilometrów wyznaczonymi objazdami. W tym roku zimą, gdy drogowców zaskoczyły śnieżyce i wysokie mrozy, istniało poważne ryzyko, że inwestycji nie uda się oddać do użytku przed sezonem turystycznym. Teraz już jednak wiemy, że tym razem latem tego rodzaju problemów nie będzie. Już od najbliższego weekendu turystyka w Ślesinie będzie mogła odżyć. Samorządy zachęcają do aktywności. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malanowie zaprasza wszystkie chętne drużyny do udziału w turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta. Rozgrywki 29 maja o godzinie 17.30 na Orliku przy Parkowej. Zgłoszenia do 28. Tymczasem w sobotę 23 maja odbędzie się czwarty gminno-parafialny rajd rowerowy pod hasłem Wspólna droga razem w wierze i radości, który wyruszy tego dnia o godzinie 11 z miejscowości Mniszki w gminie Skórsk i przejedzie wsiami Łuszczewo, Mielnica Duża, Mielnica Mała, Goplana, Kolonia Warzymowska oraz Koszewo aż do Lisewa. Uczestnicy do 16 roku życia muszą mieć obowiązkowo kaski. Dzieci jadą tylko pod opieką dorosłych. Na zakończenie będzie grill przy OSP Lisewo i słodki poczęstunek. Zapisy do 19 maja. Z kolei 24 maja o 14 wystartuje wyjątkowy rajd rowerowy połączony z wyzwaniem sportowym. To w gminie Żgów. Start zaplanowano na parkingu przed urzędem, meta w Grabienicach. Łącznie 15 km przez miejscowości Babia, Barłogi i Dąbrowica. W przypadku tej wyprawy organizatorzy prowadzą zapisy jeszcze do 11 maja. A wspomniane wyzwanie sportowe ma polegać na podejmowaniu regularnej aktywności fizycznej i rejestrowaniu swoich postępów. Zarówno podczas tego rajdu rowerowego, jak i po nim. Uczestnicy będą zbierać przejechane przez siebie kilometry lub czas aktywności, wykonując różne formy ruchu, takie jak jazda na rowerze, spacer, bieganie czy inne treningi. Ochotnicze straże pożarne z terenu gminy Klecze w każdego dnia bezinteresownie dbają o nasze bezpieczeństwo. Ich gotowość do niesienia pomocy, często w ekstremalnie trudnych warunkach, jest nieoceniona. Teraz to oni potrzebują naszego wsparcia. Władze miasta Kleczewa zachęcają wszystkich do włączenia się w zbiórkę funduszy dla jednostek OSP Złotków i OSP Kleczew. Każda, nawet najmniejsza wpłata ma ogromne znaczenie dla poprawy warunków pracy i tym samym dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. A trzeba podkreślić, że do większych pożarów w całym powiecie wzywani są przecież także i druhowie z Kleczewa. Dlaczego warto ich wesprzeć? Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na kluczowe dla funkcjonowania jednostek cele, w tym na zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego. Na środki ochrony osobistej dla strażaków, m.in. nowoczesne hełmy czy umundurowanie specjalne. Także na serwis i modernizację sprzętu pożarniczego, na utrzymanie i rozwój strażnic i przede wszystkim na zapewnienie ciągłej gotowości do niesienia pomocy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pamiętajmy, nasze bezpieczeństwo to ich misja, a nasze wsparcie to ich siła. Zjednoczmy się dla naszych strażaków. Wesprzyjmy zbiórki na rzecz OSP Złotków i OSP Kleczew, które trwają, w serwisach się pomaga. Link do akcji znajdziemy na stronie gminy i miasta Kleczewy.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: FM.
1: Zaglądamy do motoryzacyjnych zmian, które już niedługo mogą dotknąć każdego z nas. Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa w samochodach. Jednym z obowiązkowych elementów w nowych autach ma być tak zwane adaptacyjne światło hamowania. Jak to działa? W skrócie, kiedy kierowca hamuje gwałtownie, światła stopu nie świecą już jednostajnie, tylko zaczynają szybko migać. Ma to szybciej zwrócić uwagę kierowców jadących z tyłu i zmniejszyć ryzyko najechania. Co ważne, system ma działać automatycznie i będzie częścią szerszego pakietu nowych wymogów bezpieczeństwa, które obejmą już wszystkie nowe auta rejestrowane w Unii Europejskiej od lipca 2026 roku. Jeśli spojrzeć na to spokojnie, to kolejny krok w stronę tego, żeby na drogach było po prostu bezpieczniej.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynności jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
2: Reklama. Za ile jutro zatankujemy? Mamy dobre wieści dla kierowców. Popołudnie z burzami, są ostrzeżenia. Gdzie zagrzmi? Nowe standardy opieki okołoporodowej wchodzą dziś w życie.
0: Wiadomości Konin FM.
2: Miriam Lipińska. Litr benzyny 95 za maksymalnie 6 zł i 41 groszy, benzyny 98 za 6,90, a oleju napędowego za nie więcej niż 7 zł i 17 groszy. To jutrzejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że jutro benzyny i diesla zatankujemy taniej niż dziś. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południowym wschodzie Polski. Alerty pierwszego, najniższego stopnia wydali dla Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, a także dla części województw śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i dla południa Mazowsza. W czasie burz mocniej popada, może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Trzecią dobę trwa walka z ogromnym pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Takiej skali kataklizmu strażacy jeszcze nie widzieli.
9: Lasy nam się palą już od kilku dni. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. U nas jest praktycznie trzeci miesiąc bez deszczu. Jeżeli się gasi i musimy walczyć z własnym bezpieczeństwem, uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia.
2: Mówi strażak ochotnik pan Sławomir. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. Od dziś wchodzą w życie nowe standardy opieki okołoporodowej, które mają zwiększyć bezpieczeństwo, komfort i prawa kobiet w ciąży podczas porodu i połogu. Prace nad wprowadzeniem zmian trwały kilka miesięcy, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
10: Rozporządzenie zwróciło uwagę na pewne ważne obszary. Jednym z nich jest na przykład komunikacja z pacjentką czy zabezpieczenie bólu okołoporodowego. I tutaj też opracowaliśmy sobie harmonogram, taki szczegółowy szkoleń dla zespołów wszystkich klinik, które są zaangażowane w tą opiekę okołoporodową.
2: Standardy między innymi podkreślają rolę planu porodu i edukacji przedporodowej pacjentki. Określają prawa kobiety, która straciła dziecko w czasie ciąży lub porodu. Kładą też duży nacisk na kontakt skóra do skóry matki z dzieckiem czy opiekę laktacyjną. Miały być korzystne dla zdrowia, ale mogą zaszkodzić. Krakowskie tężnie solankowe. W ubiegłym roku naukowcy wykryli w nich groźne dla zdrowia bakterie i grzyby. Miasto dostało już wytyczne od sanepidu, dotyczą dodatkowej dezynfekcji i czyszczenia tężni. Solanka i użyta woda zostały dokładnie przebadane, zapewnia Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej.
11: Przynajmniej raz w tygodniu wszystkie obiekty są bardzo szczegółowo czyszczone.
2: Dodatkowo w ciągu roku tężnie też będą badane. To nie zmienia jednak faktu, że bakterie nadal mogą się do tężni przedostawać.
11: To są obiekty otwarte ze stałym kontaktem ze zwierzętami, które mogą w każdej chwili zanieczyścić solankę krążącą w tej tełżni. W związku z tym zagrożenie związane z występowaniem bakterii na tych obiektach jest.
2: Prozdrowotne działania tężni solankowych podważyli naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego, którzy podczas prowadzonych badań wykryli w solance m.in. bakterie E. coli.
12: A co w regionie?
13: Ważny komunikat dla mieszkańców południowo-wschodniej Wielkopolski, a dokładnie gminy Blizanów w powiecie kaliskim, Chocz i Giżałki w Pleszewskim oraz Grodziec w Konińskim. Na tym terenie można spodziewać się czasowych zakazów wstępu do lasów. Nadleśnictwo Grodziec informuje, że do końca maja będą przeprowadzane zabiegi ograniczania liczby barczatki sosnówki, groźnego szkodnika drzewostanów sosnowych. Dokładne terminy takich akcji uzależnione są od warunków pogodowych oraz rozwoju szkodnika. Zabiegi prowadzone będą przy użyciu środka o działaniu żołądkowym. Po zakończeniu oprysków obowiązuje 7-dniowy zakaz wchodzenia na powierzchnię objętą zabiegiem. Opryski będą odbywać się w drzewostanach sosnowych w zasięgu terytorium nadleśnictwa Grodziec na łącznej powierzchni 1200 hektarów. Chodzi dokładnie o tereny leśnictw Biała Królikowska, Borowiec, Józefów oraz Brudze w okolice miejscowości Stara Ciświca, Józefów i Białobłoty. Barczatka sosnówka to jeden z najgroźniejszych szkodników sosny w Polsce. Jej gąsienice żerują na igłach, powodując znaczne ubytki, a w skrajnych przypadkach doprowadzają do ogołocenia koron i obumarcia drzew. Jedna gąsienica tego motyla w ciągu życia potrafi zjeść nawet od 600 do 900 igieł.
12: Konin FM. Pogoda.
2: Na niebie dominują dziś chmury, z których przelotnie popada deszcz, a po południu burze na południowym wschodzie. Na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.

0: Konin FM.
1: Witam Was po 14 na antenie Konin FM i lądujemy już w powiecie słupeckim, gdzie policjanci przeprowadzili kolejną akcję Trzeźwy Poranek. Tym razem tuż po majówce, 4 maja, policjanci w całym powiecie słupeckim prowadzili działania pod nazwą Trzeźwy Poranek. Przebadano niemal 1000 kierowców, a mundurowi zatrzymali 3 kierowców, którzy mimo promili ruszyli w trasę. Jedna kobieta wydmuchała 0,6 promila, 0,7 w organizmie, kolejny nietrzeźwy kierowca i trzeci około 0,44 promila alkoholu w organizmie. Także niestety, ale jeszcze zdarzają się osoby, które mimo wszystko ruszają w trasę po spożyciu alkoholu. Co ciekawe, kierujący Golfem również wydmuchał około 0,48 promila, także kilka osób udało się policjantom zatrzymać.

0: Lidla. To się opłaca. Już dziś w Lidlu. Aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu. Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: W Turku powstanie nowa droga dla cyklistów. Burmistrz podpisał umowę z przedsiębiorstwem robót inżynieryjnych na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Kaliskiej i Gorzelnianej. Planowana inwestycja obejmuje budowę drogi dla pieszych i rowerów o długości około 1,20 km. Trasa ścieżki będzie prowadziła od ronda Romana Dmowskiego ulicą Kaliską do skrzyżowania z Mickiewicza i Gorzelnianą i dalej ulicą Gorzelnianą do skrzyżowania z Łąkową. Wartość inwestycji to ponad 2 600 000 zł, a zadanie będzie realizowane przy udziale funduszy europejskich. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ograniczenia liczby punktów kolizyjnych, ścieżka rowerowa została zaprojektowana poza środkowym pasem ulicy Kaliskiej. Takie rozwiązanie wpływa na bezpieczeństwo użytkowników korzystających ze ścieżki. Jednocześnie zachowany zostanie istniejący układ jezdni, w tym drzewa rosnące wzdłuż ulicy Kaliskiej, które nie będą usuwane. W ramach inwestycji powstaną również stojaki rowerowe, wiata rowerowa, stacja napraw rowerów i oświetlenie solarne. Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę komfortu i bezpieczeństwa w tej części miasta. I jeszcze jedna dobra wiadomość dla cyklistów. Wzdłuż drogi przez Pospólno w gminie Strzałkowo w powiecie słupeckim powstaje ścieżka pieszo-rowerowa o długości 1570 metrów. Połączy ona skrzyżowanie ulic Górnej i Daszyńskiego ze skrzyżowaniem Podkornaty Wólka. Już wkrótce będzie jeszcze wygodniej i bezpieczniej. Całkowity koszt zadania to 1 980 000. Mieszkańcy regionu już teraz planują przygody na 16 maja. Noc muzeów w Wielkopolsce wielu z nas skłoni do wizyty w Poznaniu i jego okolicach, w miejscach, gdzie historia, sztuka i nauka ożywają, odkrywając swoje tajemnice. Jednym z takich miejsc będzie z pewnością Centrum Szyfrów Enigma, które będzie czekać nie tylko na fanów łamigłówek. Jest tam multimedialna ekspozycja, podczas której nie tylko poznamy historię złamania kodu Enigmy przez trójkę polskich matematyków, ale także spróbujemy swoich sił jako kryptolodzy. Tej wyjątkowej nocy w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz w jego oddziałach będziemy mogli nie tylko zwiedzić stałe ekspozycje, ale także wziąć udział w wielu atrakcjach, takich jak koncerty, pokazy tańca czy warsztaty kreatywne. Warto odwiedzić też Bramę Poznania. To interaktywna opowieść o historii Ostrowa Tumskiego. Przeniesiemy się w czasie i odkryjemy tajemnice początków państwa polskiego w nowoczesnym wydaniu. Warto zajrzeć również do Rogalowego Muzeum Poznania, gdzie doświadczymy nie tylko tego przysmaku, ale i poznańskiej gwary. A obok stolicy naszego województwa podjedźmy do Muzeum Pałac w Rogalinie. Z okazji Nocy Muzeów w tej pięknej rezydencji Raczyńskich odbędą się warsztaty dla dzieci i zwiedzanie specjalne, podczas którego będziemy mogli zobaczyć pałac z zupełnie nowej perspektywy. Wielkopolska Organizacja Turystyczna poleca koninianom stronę nocmuzeów.poznań.pl. Jest tam wszystko o tym, co wydarzy się w weekend w połowie miesiąca. Już 8 maja w Kleczewie poczujemy dreszczyk emocji. Pająki wcale nie muszą być straszne, a skorpiony skrywają niesamowite tajemnice. Jutro księżnica kleczewska zmieni się w prawdziwe królestwo egzotyki. Razem z ekipą 3D Konin & Spiders Hobby zostaniemy zabrani na wyjątkową mobilną wystawę terrorystyczną. To nie będzie zwykła lekcja przyrody. To spotkanie oko w oko z naturą, której na co dzień nie zobaczymy w Kleczewie. Organizatorzy wydarzenia przygotują ponad 50 gatunków zwierząt. Będą ptaszniki, skorpiony, węże i płazy. Do tego fascynujące opowieści o świecie zwierząt. Obalone zostaną różne mity. Będą też pokazy multimedialne i dotykanie prawdziwych wylinek. Gość specjalny Dawid Szymański, ekspert i autor książki pod tytułem Ptasznikowate. To okazja dla dzieci i dorosłych, by rozbudzić ciekawość świata, nauczyć się szacunku do przyrody i zobaczyć nowoczesne rozwiązania jak druk 3D w terrorystyce. Zapraszamy więc do biblioteki w Kleczewie 8 o 9 rano. Swoją obecność zapowiedzieli już uczniowie ze szkół z terenu gminy Kleczew. A tymczasem w Koninie nadchodzi drugi studencki turniej piłki siatkowej, czyli Memoriał Tomasza Elsnera. Studenci Akademii Nauk Stosowanych wezmą udział w wydarzeniu, w którym sportowa pasja spotyka się z integracją i duchem fair play. Zostanie on rozegrany 12 maja od 9 rano. Grać będą 7-osobowe zespoły, w tym drużyny mieszane.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Świeże lokalnie.
1: My na naszej antenie przenosimy się do Rio de Janeiro, gdzie wydarzyło się coś naprawdę historycznego. Na słynnej plaży Copacabana odbył się ogromny, darmowy koncert Shakiry, który zgromadził, uwaga, około 2 milionów osób. To wydarzenie już teraz określane jest jako jedno z największych w historii muzycznych występów na świeżym powietrzu. Burmistrz Rio podkreślił nawet symbolicznie, że wilczyca przeszła do historii i nawiązał do jednego z pseudonimów artystki i jej scenicznego wizerunku. Wcześniej koncerty przyciągały już m.in. Madonnę i Lady Gaga, a ich celem jest przede wszystkim ożywienie turystyki i gospodarki miasta i chyba pośrednio także bicie wspaniałych rekordów.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
7: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
0: Reklama.
8: Konin FM. Naturalnie żelazny.

FM.

0: Dziękuję za to, że byliście ze mną na antenie Kolin FM 7 maja w czwartek. Maj, jak to pięknie brzmi. Przyroda już wybudziła się do życia, a my szykujemy się też powoli na lato. Jutro piątek, piąteczek, piątunie, imieniny Stanisława, Stanisławy i Michała. Dzień Zwycięstwa, Dzień Kierowcy Zawodowego, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Dzień Osła oraz Dzień Walki z Rakiem Jajnika. Olaf Kaszyński, trzymajcie się, cześć!
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
5: Wielka akcja policji wymierzona w internetową pedofilię. RCB ostrzega przed zadymieniem w związku z pożarem w Wielkopolsce. Prezydent chce rozpisania referendum.
6: Wiadomości Konin FM.
5: Miriam Lipińska. 123 osoby zatrzymane, zabezpieczonych 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. To efekty ogólnopolskiej akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, wymierzonej w przestępczość o charakterze pedofilskim. Wśród zatrzymanych, jak podała elbląska prokuratura, jest żołnierz z jednostki w Elblągu. Zarzuty jak dotąd usłyszało 95 osób. Szymon Kępka.
7: Akcja o kryptonimie Hellfire trwała 2 tygodnie i objęła setki przeszukań w całej Polsce. Służby podkreślają, że to jedna z największych tego typu operacji w ostatnich latach, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
8: Decyzją sądów 47 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wśród zabezpieczonych materiałów znajdują się również i te wytworzone przez sztuczną inteligencję.
7: W ramach operacji przeszukano 175 miejsc, zabezpieczono około 1500 urządzeń elektronicznych. Policja ujawniła łącznie około 330 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. W 2-tygodniowej akcji wzięło udział prawie 500 policjantów. Najmłodszy z zatrzymanych miał 19 lat, najstarszy 94.
5: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób na terenie powiatu Ostrzeszowskiego w Wielkopolsce. To w związku z pożarem naczepy z magazynem energii w wielkopolskim Czajkowie. RCB ostrzega w SMS-ach przed dużym zadymieniem. Zaleca zamknięcie okien i pozostanie w domu. Pożar ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów trwa od rana. Ewakuowanych zostało 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków. W odległości około 0,5 kilometra od zagrożonego terenu znajduje się szkoła podstawowa, której nikt nie może opuścić do odwołania. Ministerstwo Rolnictwa jest gotowe pomóc m.in. rolnikom poszkodowanym w pożarze Puszczy Solskiej. Resort zapewnia, że zaraz po jego ugaszeniu rozpocznie się szacowanie strat. Będziemy współpracować z samorządowcami, mówi wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
9: To będzie nasz priorytet, żeby również ewentualne straty zrekompensować i pomyśleć, w jaki sposób można by było pomóc rolnikom, można by było pomóc ochotniczym strażom pożarnym. Bo tu też należy powiedzieć, że część ochotniczych straż pożarnych utraciła swój sprzęt.
5: Strażacy zapewniają, że sytuacja pożarowa jest już pod kontrolą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chce, by Polacy odpowiedzieli na jedno pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, przeciwna pomysłowi prezydenta, nie ma wątpliwości.
10: Kiedy trzeba było działać, wpływać na decyzje Brukseli, wykazywali bezradność. jedność. Ja nie wiem, czy to nie jest bardziej pakiet wyjścia z Unii Europejskiej niż z jednej dyrektywy, bo o tym dyskutujemy już od dłuższego czasu.
5: Prezydent skierował swój wniosek o referendum do Senatu. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować nie więcej niż 6 zł. 41 groszy, benzyny 98, 6,90, a oleju napędowego 7 zł. 17 groszy. To mniej niż dziś.
6: A co w regionie?
11: Sąd rejonowy w Koninie skazał troje osób, które miały związek z nielegalnym składowaniem odpadów przy ulicy Marantowskiej. Zdaniem sądu Mariusz P., Iwona P. oraz Waldemar K. byli w tej sprawie figurantami.
12: Jak się jednak okazało w toku postępowania sądowego, w sprawę zaangażowano było dużo więcej osób. Należy mieć na uwadze, że w zasadzie firma nie posiadała własnego poważnego majątku. Osoby ją prowadzące nie posiadały własnych zasobów do podjęcia poważnej działalności, która miałaby polegać na przetwarzaniu odpadów. Należy pamiętać, że w stosunkowo niedługim okresie przed podjęciem działalności pan Mariusz opuścił zakład karny po odbyciu kary do innej sprawy i w istocie rzeczy nie był w stanie prowadzić poważnej działalności gospodarczej, bo po prostu nie miał do tego środków. My po przeprowadzeniu tego postępowania dowodowego wiemy, że w sprawę zaangażowane były inne firmy i inne osoby. Mianowicie właścicielem tych gruntów przy ulicy Marantowskiej była firma gdzie jednym z udziałowców był pan Marcin. Tam, jeżeli chodzi o skład własnościowy firmy, on podlegał zmianie, byli też inni właściciele. Między innymi w pewnym momencie z firmą tą był związany pan. I jest to postać kluczowa dla całej tej sprawy, dlatego że w zasadzie, czego nie kwestionował ostatecznie nawet sam oskarżony, to pan był motorem całego tego pomysłu na składowanie odpadów.
11: Mówi sędzia Andrzej Borkowski, a wspomniany mężczyzna tłumaczył się, że składowisko przy Marantowskiej w Koninie miało być tylko etapem działalności. Docelowo zużyte opony i inne tworzywa sztuczne miały być przetwarzane między innymi na paliwa alternatywne, rzekomo w konińskich elektrowniach. Tymczasem wiosną 2023 doszło do ogromnego pożaru tych nielegalnie zgromadzonych śmieci. Osoby, którymi w tym tygodniu zajął się sąd rejonowy w Koninie, zostały skazane na kary od roku w zawieszeniu na 3 lata do 1,5 roku więzienia.
6: Konin FM. Pogoda.
13: Chłodniejsze powietrze pojawiło się za oknami. Nie ma już temperatury powyżej 20 stopni dziś i jutro oraz w sobotę chłodniej. W sobotę jednak już zacznie się napływ cieplejszych mas powietrza, który spowoduje, że w niedzielę i w poniedziałek znowu będziemy mieli powyżej plus 20 stopni. Od poniedziałku burzowo, no i miejmy nadzieję, że również deszczowo. Teraz na termometrach subregion koniński to temperatura w wysokości plus 14.
6: Konin FM. Konin FM.
13: Jesteśmy po godzinie 15. Już kolejna pełna godzina rozpoczęta. Witam, przed mikrofonem jestem i zapraszam na program Popołudnie w dobrym rytmie. Wojtek Maciejewski, przedstawiam się, bo tak trzeba. Trzeba być grzecznym, kulturalnym, no i grzecznie, kulturalnie zapraszam na to, co w tej godzinie dla Was przygotowaliśmy. Poza dobrą muzyką oczywiście wiadomości, te drogowe już za chwilę. Później będziemy zapraszać na obchody Dnia Strażaka do gminy Kazimierz-Biskupi. Następnie będziemy też zapraszać do biblioteki na terenie gminy Stare Miasto. Witam, zapraszam, dzień dobry.

0: FM.
1: Czas na pierwsze dziś po południu drogowe newsy, drogowe informacje. Musicie, kierowcy, liczyć się z problemami, utrudnieniami, które spotykamy w Koninie. Korek na rondzie miast partnerskich, również na nowej przeprawie. Stare mosty, gdzie prowadzone są roboty drogowe, czyli oczywiście trasa warszawska. Tam teraz, drodzy zmotoryzowani, musicie liczyć się z problemami polegającymi na utrudnionym przejeździe przez most. Ten zwężony. To jest w stronę Nowego Konina. To trasa warszawska. Duży ruch to też Przemysłowa, Aleje Dworcowa, Spółdzielców Wyszyńskiego. Na Konińskiej Starówce radzimy, zachęcamy do tego, żeby omijać światła Świętojańska, Europejska. A jeśli nie uda Wam się tego zrobić, no to przyda Wam się troszkę cierpliwości. Cierpliwość też przyda się tym, którzy z ulicy Wałtarejwy chcą wyjechać na ulicę Kolską bądź też Świętojańską. Drodzy kierowcy, gdzie jeszcze problemy, to w Turku spoglądamy i widzimy, że w Turku korek. Na rondzie Romana Dmowskiego duży ruch to Uniejowska, Aleja Jana Pawła II i Kaliska.
0: Konin FM.
2: Konin FM reklama.
3: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
4: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90.

0: Konin FM.
1: Choć samo święto strażaka już za nami, to warto teraz posłuchać informacji o tym, jak strażacy będą świętować. Strażacy z OSP Kazimierz Biskupi zapraszają oni mieszkańców regionu na wspólne obchody Dnia Strażaka 2026 roku. Uroczystości odbędą się 9 maja i będą okazją nie tylko do świętowania, ale również do wyrażenia wdzięczności druhom, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Tegoroczne wydarzenie rozpocznie się zbiórką o 15:45 na parkingu przy kościele w Kazimierzu Biskupim, o 16:00 w parafialnym kościele msza święta w intencji strażaków oraz ich rodzin. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą do remizy, gdzie odbędzie się uroczysty apel strażacki. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma charakter otwarty i zapraszają wszystkich mieszkańców gminy, ale również całego regionu do wspólnego udziału w tych obchodach.
0: Konin FM.

0: Poranek w Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Wielkopolanki coraz chętniej korzystają z bezpłatnej mamografii, jednak to i tak wciąż rocznie zaledwie około 40% z blisko 730 tysięcy uprawnionych do takich darmowych badań mieszkanek naszego województwa w przedziale wiekowym od 45 do 74 lat. Najmniejsze zainteresowanie jest niestety w naszej części regionu, a dokładnie w powiatach tureckim, kępińskim, kolskim i pleszewskim, gdzie swoje piersi kontroluje regularnie mniej niż 30%. Kobiet. Najwyższy odsetek jest natomiast w okolicy Śremu, gdzie z mamografii korzysta rocznie nawet do 45% uprawnionych. Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do zapisywania się na badania. Na terenie województwa aż 7 różnych podmiotów prowadzi takie akcje, docierając do każdej gminy. Tylko teraz w maju do wschodniej Wielkopolski mamobusy zawitają aż 27 razy. Pełen wykaz wraz z namiarami do zapisania się na badania można znaleźć na stronach Poznańskiego Oddziału NFZ-u. I tak na przykład jutro mamobus przyjedzie do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Kleczewie. 13 maja będzie przed Galerią nad Jeziorem w Koninie, 14 przed Amfiteatrem w Kramsku, tego samego dnia w Mielnicy Dużej przy Ośrodku Kultury Gminy Skulsk, 15 maja obok Urzędu w Krzymowie, a 28 na terenie Onkomedu przy ulicy Zakładowej w Koninie. Teraz garść zaproszeń na nadchodzące wydarzenia kulturalne. W ramach Tygodnia Bibliotek gminna Książnica z Wierzbinka zaprasza 13 maja w godzinach 10-12 na laboratorium detektywa pozytywki. Będą zagadki, szyfry, odciski palców, zaskakujące eksperymenty i ślady DNA. Następnego dnia o 18 spotkanie z Sylwią Kubik, autorką cenionych powieści obyczajowych i historycznych, a 15 ogłoszenie wyników konkursu na ekozakładkę do książki. Tymczasem 13 maja o godzinie 14 w budynku przy ulicy Uniejowskiej w Turku rozpoczną się warsztaty saksofonowe. Poprowadzi je wybitna osobowość Alina Mleczko. A w sobotę 16 zapraszamy do Konińskiego Muzeum. Czas jest zbyt cenny, aby odmierzać go byle jakim zegarkiem. Dlatego warto zajrzeć tego dnia na wystawę zegarków ze zbiorów Muzeum Okręgowego, która zostanie dla nas otwarta w czasie Nocy Muzeów. Na wystawie będzie można zobaczyć zegarki kieszonkowe i dewiski z okresu XIX oraz pierwszej połowy XX wieku. Choć zegarki kieszonkowe wyszły już z mody i zostały zastąpione przez bardziej praktyczne modele noszone na ręku, warto na chwilę się zatrzymać i zachwycić urodą dawnych czasomierzy. Noc Muzeów na osiedlu Gosławice 16 maja od godziny 17 do północy. Ta wystawa będzie dostępna we wnętrzach zamku. I jeszcze jedno zaproszenie, 20 czerwca warto będzie bawić się na Poznańskiej Cytadeli w czasie Święta Województwa Wielkopolskiego. Gwiazdami pikniku na fest będą tam Małgorzata Ostrowska, zespół Raz, Dwa, Trzy, Natalia Kukulska i Ania Dąbrowska. Wstęp wolny. Mózg, relacje, szkoła. Jak rozumieć dziecko i mądrze je wspierać? Za tydzień, w czwartek 14 maja o 17 w hali sportowej w Bokuszysach koło Wierzbinka, spotkanie z Robertem Bieleckim, neurodydaktykiem i wykładowcą Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Będzie można sięgnąć tam po praktyczną wiedzę dotyczącą wychowania i tym samym poprawić relacje z dzieckiem, wspierając rozwój nastolatka. Tymczasem Państwowa Szkoła Muzyczna imienia Witolda Ludosławskiego w Turku zaprasza na drzwi otwarte. Odbędą się one 18 oraz 20 maja w godzinach od 14 do 19, także 20 o 17. Zagrany tam zostanie koncert Uczeń i Mistrz. Teraz kilka słów o wydarzeniach, które czekają nas w przyszłym miesiącu. Od 12 do 14 czerwca czekają nas imprezy z okazji Święta Solnego Miasta, czyli Kłodawy w powiecie kolskim. W piątek 12 czerwca turniej piłki nożnej o Puchar Solnego Miasta Kłodawa na stadionie imienia Zbigniewa Niewiarowskiego. Będą sportowe emocje i rywalizacja drużyn na lokalnym obiekcie. Następnego dnia 7 bieg Kłodawskiego Święta Soli na dystansie 10 km oraz Nordic Walking 5 km. Trasa poprowadzi przez stadion, Park Górnika i ulice miasta. Tego samego dnia na Placu Wolności w Kłodawie odbędzie się przegląd orkiestr dętych, a w niedzielę 14 czerwca od godziny 16 scena pełna atrakcji. Studio piosenki Muzol, Los Caballeros i Latin Stars z tancerkami, gwiazda wieczoru zespół Video, potem DJ Sophie, muzyka, wizualizacje i pokaz pirotechniczny, a na zakończenie zabawa taneczna z DJ-em Chrisem. Znamy też gwiazdy Dni Koła. Ta impreza odbędzie się jednak dopiero pod koniec wakacji, 28 i 29 sierpnia. Wystąpią Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz T-Love.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM 104.1.
1: Chciałbym teraz naszych słuchaczy zaprosić do biblioteki w Starym Mieście. 15 maja bowiem odbędzie się tam kolejne spotkanie z historią. Tym razem uczestnicy poznają postać kapitana Władysława Szubińskiego, żołnierza Armii Krajowej oraz jednego z cichociemnych, jak zarazem jedynego, pochodzącego z powiatu konińskiego. Wydarzenie zatytułowane Zapomniany bohater z Rumina przygotowali lokalni pasjonaci, którzy od lat przypominają mieszkańcom regionu niezwykłe i jednocześnie często zapomniane historie. Kapitan Władysław Szubiński urodził się 31 sierpnia 1911 roku w Ruminie. Następnie związał swoje życie ze służbą wojskową i działalnością konspiracyjną. Był żołnierzem Armii Krajowej, a także jednym z legendarnych cichociemnych elitarnej formacji polskich sił zbrojnych na Zachodzie podczas II wojny światowej.
0: Konin FM. Usługi szklarskie Glaspik. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glaspik. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kiri 23. Telefon 663 766 023.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskowiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
0: Reklama.
5: Konin FM. Konin FM.

0: Ostatni punkt programu w tej godzinie na naszej antenie to oczywiście gospodarcze wiadomości. Dziś o wczorajszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Postanowiła ona utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Decyzja ta była zgodna z przewidywaniami rynku. Przypomnijmy, ostatnia obniżka stóp procentowych miała miejsce w marcu. Obecnie stopa referencyjna, czyli ta najważniejsza dla wszystkich spłacających kredyty, to 3,75%. Rada obniżyła wtedy w marcu stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Utrzymanie wysokości stóp na obecnym poziomie było zgodne z oczekiwaniami rynku. Inwestorzy i analitycy zakładali, że Rada nie zdecyduje się na zmianę parametrów polityki pieniężnej w obecnym miesiącu.
1: Konin FM. Konin FM.

0: strzały w austriackim Lincu, są zabici. Prezes NBP o szansach na obniżkę stóp procentowych i protest kolejarzy chcą powrotu do starego sposobu układania grafików pracy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Strzelanina w Lincu na północy Austrii. Doszło do niej przed restauracją. Zginęły 3 osoby. A wcześniej o incydencie poinformował dziennik Kronen Zeitung. Gazeta podała, że jedną z ofiar śmiertelnych jest sprawca, który zastrzelił 2 kobiety, po czym popełnił samobójstwo. Na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, odnosząc się do sytuacji na Lubelszczyźnie. Ale las to nie tylko drzewa, to również mieszkające w nim zwierzęta, mówi dyrektor Roztoczeńskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
2: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, lisarny, jeleni, łosi, dla których przecież ten obszar jest naturalnym miejscem schronienia.
3: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną i z uwagi na siedlisko głuszcza, które występuje i z uwagi oczywiście na cenny drzewostan i to otoczenie przyrodnicze. Natomiast akurat ta część niestety padła ofiarą płomieni.
0: Na razie trudno oszacować, ile hektarów Puszczy Solskiej spłonęło. Działania strażaków cały czas trwają. Szef Narodowego Banku Polskiego rozwiewa nadzieję na obniżki stóp procentowych. Jak stwierdził Adam Glapiński, taka perspektywa wydaje się mało prawdopodobna. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła wysokość stóp procentowych bez zmian. Człowiek to nie algorytm, skandowali kolejarze przed siedzibą PKP Intercity w Warszawie. Domagają się wycofania elektronicznego systemu, który układa harmonogram pracy.
4: Mamy pilotaż zmian w grafikach, gdzie jakaś siła wyższa będzie nam robić te grafiki.

0: rozwalało nam życie prywatne. Nie jest uwzględnia to, że małżeństwa razem jeżdżą.
1: Spółka twierdzi jednak, że system elektroniczny jest bardziej sprawiedliwy niż dotychczasowy i nie łamie prawa pracy. System to część całego programu, za który spółka zapłaciła 2 miliony złotych. Na razie nie ma powodów do niepokoju, ale monitorujemy sytuację i nie bagatelizujemy zagrożenia, oświadczyła rzeczniczka Komisji Europejskiej. To reakcja na informację o pierwszej osobie z objawami hantawirusa spoza pokładu holenderskiego wycieczkowca. Według mediów to stewardesa holenderskich linii KLM, która miała kontakt z zakażoną pasażerką wycieczkowca, na którym zmarły wcześniej 3 zakażone osoby. Według holenderskich władz podczas postoju na Świętej Helenie, do którego doszło zanim zgłoszono ognisko choroby, statek opuściło łącznie 40 pasażerów, w tym zakażona kobieta, od której zakaziła się później stewardessa. I na koniec zmieniamy temat. One nie powiedzą, ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków.
2: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku, to znaczy karmią zwierzęta, wrzucają śmieci na wybiegi. Proponujemy takie zdania, jak na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć, ktoś to musi posprzątać.
1: Mówi Aneta Błyszczek z ogrodu. Problemy nasilają się zwłaszcza w długie weekendy. Po majówce niektóre przekarmione zwierzęta wymagały pomocy weterynarza.
3: A co w regionie?
4: Na ulicach Konina można już zobaczyć nową markę autobusów. To produkowany w Turcji Karsan. Na razie po mieście jeżdżą 2 modele, w tym jeden najmniejszy w całej flocie MZK, który docelowo ma kursować na nowej linii dojeżdżającej aż pod sam dom seniora przy ulicy Magnetytowej. Ale pojazdów tego producenta będzie więcej, zapowiada prezeska Miejskiego Zakładu Komunikacji Magdalena Przybyła.
5: Obecnie do Konina trafiły 2 najmniejsze z floty elektrycznych pojazdów marki Karsan, autobus klasy Mini Adjust oraz autobus klasy Midi E-Attack. Natomiast do końca listopada 2026 roku, czyli już całkiem niedługo, nasza flota zostanie wzbogacona o kolejne 6 pojazdów. Tym razem będą to pojazdy większe. Będą to 2 autobusy elektryczne, tak zwane przegubowe, oraz 4 te klasyczne 12-metrowe.
4: Choć w naszym mieście ta marka jest nowością, raczej nie powinno być problemów w przypadku ewentualnych usterek.
6: Konin dostał autoryzację do regularnego serwisowania takich pojazdów i oczywiście my z drugiej strony jesteśmy blisko, że jakby się coś działało w ramach gwarancji albo coś, co jest powyżej takiego regularnego konserwacji albo serwisowania pojazdów, jesteśmy, żebyśmy pomogli, bo mamy mobilne serwisy, które mogą w każdej chwili być tutaj na miejscu i pomagać.
4: Zapewnia Sławen Wrchowski, członek zarządu firmy Kinetic, przedstawiciel producenta autobusów Karsan. Co ciekawe, najnowsze pojazdy, które kursują już po naszym mieście, kupiono, choć pierwotnie nawet ich nie planowano.
5: Udało nam się to nasze maleństwo kupić dzięki temu, że przy realizacji projektów finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ze środków KPO uzyskaliśmy pewną oszczędność. Udało nam się te przetargi otrzymać od oferentów ceny niższe niż sobie budżetowaliśmy we wniosku i NFOŚ pozwolił nam z tych oszczędności właśnie te 2 maleństwa, które dzisiaj Państwu prezentujemy, zakupić. Oczywiście te autobusy, zwłaszcza ten najmniejszy, będzie wykorzystywany tam, gdzie infrastruktura drogowa nie pozwala na dojazd pojazdom cięższym. I tak jak zapowiadałam, jednym z takich miejsc, gdzie będziemy docierali, będzie dom seniora. A w dni, kiedy obłożenie pasażerskie na linii nocnej jest mniejsze, czyli w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, będzie można Jesta spotkać na linii nocnej 100.
4: Docelowo ponad 63% miejskich pojazdów w Koninie ma być zeroemisyjnych.
3: Konin FM. Pogoda.
7: Popadało w nocy i to nie były wcale słabe opady, które wystąpiły na terenie wschodniej Wielkopolski. Teraz spoglądając na radar opadów, można powiedzieć, że cały czas w naszych okolicach występują i mogą występować opady deszczu. W województwie łódzkim są również burze, które jednak nie powinny zahaczyć o Wielkopolskę. Teraz na termometrach chłodno, około plus 13 stopni. Chłodno będzie również jutro. W sobotę już zacznie się przejściowy napływ cieplejszych mas powietrza, który spowoduje, że w poniedziałek może być nawet plus 23 stopnie.
3: Konin FM.
7: Któż to dzisiaj świętuje imieniny? Jeśli takie pytanie sobie zadajecie, Konin FM pomaga Wam na to pytanie odpowiedzieć. Róża, Gizela, Jan, Piotr, Florian, Ludmiła, Wincenty, Virginia, August, Ludomira, Domicela oraz Flavia. 127 dzień roku mamy, 19 tydzień roku 2026. Już coraz bliżej do połowy tego roku. Przysławia na dziś związane z imieninami Gizeli. Gizela święta zimy nie pamięta. No to nie tylko ona, bo my już też tak naprawdę o tej zimie zapomnieliśmy, mimo tego, że teraz zrobiło się troszkę chłodniej. No to chcemy już ciepłe, słoneczne dni i tańczyć wtedy przy takich przebojach, które gorąca Shakira prezentuje. Ona już teraz. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.

25 znowu z problemami. I te problemy zaraz za Koninem, dokładniej na wysokości Mikorzyna. Kolizja dwóch aut osobowych i auta dostawczego powoduje, że ta trasa jest zablokowana. Zablokowana 25 w Mikorzynie. W Koninie mamy utrudnienia związane z robotami drogowymi. Trasa warszawska, Stare Mosty. Bez robót drogowych korek jak zawsze na Spółdzielców, na Nowej Przeprawie, Rondo Miast Partnerskich, Przemysłowa przy Policji. Duży ruch to też Wyszyńskiego. Utrudnienia jeszcze, choć już zdecydowanie mniejsze, w Brzeźnie na Krajowej 92. Pracujących drogowców możecie spotkać na autostradzie A2 między węzłami Konin a Konin Wschód. Szerokiej i co najważniejsze bezpiecznej drogi. Tego wam życzy Konin FM i Top Girls już teraz.

0: to masz?
1: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
3: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo na

0: nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8,11.
9: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
11: Konin FM.
12: Konin FM.

24,5 minuty po godzinie 16. Tutaj Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie. Zapraszam teraz na naszego radiowego Facebooka. Facebook nasz radiowy to oczywiście Radio Konin FM 104.1. Żółto-zielone logo. Tam nas obserwujcie, lajkujcie, komentujcie, bądźcie cały czas z nami. No i zapraszamy na tego naszego radiowego Facebooka, żeby tam zobaczyć piękny widok wieży widokowej. Gmina Krzymów nazywana była przez pewien czas wieżą, gminą dwóch wież. Teraz jedna z tych wież, która znajduje się na Złotej Górze, jest nieczynna, ale ta druga w Paprotni cały czas pięknie się prezentuje, można z niej korzystać, a już tam z góry pięknie prezentuje się nasza okolica, widać dalekie, odległe miejsca. Facebook nasz radiowy, tam tę wieżę prezentujemy, wieżę z Paprotni w gminie Krzymów. Zapraszam, lajkujcie, komentujcie, bądźcie oczywiście cały czas z nami.

0: że lokalnie.
1: Reklama.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wiadomości Konin FM.
5: W niedzielę Piast Grodziec zagra ze Spartą Barłogi. Nie będzie to jednak zwyczajne starcie. Piłkarze rywalizować będą dla mieszkańca powiatu konińskiego Mateusza Wojtyry, 32-letniego taty trójki małych dzieci, który toczy najważniejszą walkę w swoim życiu. Walkę z ciężką chorobą nowotworową. Jeszcze niedawno był zwykłym ojcem i mężem, pracował, planował przyszłość i cieszył się rodziną. Dziś każdego dnia walczy o życie, aby nie stać się tylko wspomnieniem dla swoich dzieci. Choroba postawiła jego rodzinę w bardzo trudnej sytuacji. Mimo leczenia, ogromne koszty codziennego funkcjonowania, dojazdów i leków oraz rehabilitacji są dużym wyzwaniem. Gminny Klub Sportowy Piast Grodziec zaprasza wszystkich kibiców i mieszkańców regionu, którzy po prostu chcą pomóc. Nasza obecność będzie miała duże znaczenie. Podczas meczu prowadzona będzie zbiórka na rzecz pana Mateusza. Każda złotówka to realna pomoc i wsparcie dla jego rodziny. Będzie grill, poczęstunek, a cały dochód przekazany zostanie bezpośrednio krewnym Mateusza Wojtyry. Warto przyjść, nawet jeśli piłka nożna nie jest komuś bliska. Zachęcamy, by 10 maja o 14 odwiedzić stadion w Grodzicu. Jutro ma zostać otwarty nowy most w Ślesinie. Przypomnijmy, chodzi o drogę wojewódzką numer 263 i konstrukcję, która leży na połączeniu dwóch jezior. Po wakacjach 2024 roku stary most ze względu na zły stan techniczny został rozebrany. Nowy, za 24,5 miliona złotych, zyskał drogę dla rowerów i ozdobne czerwone łuki podtrzymujące drogę wiszącą nad kanałem ślesińskim. Dodajmy, że już od marca tym mostem można poruszać się rowerami i chodzić pieszo. Dla samochodów ta trasa przez najbardziej turystyczne miasto w powiecie konińskim będzie dostępna od piątku, od godziny 13. Nowy most wraz z odcinkami dróg dojazdowych ma teraz wyższą nośność. Przebudowano także oświetlenie oraz kanały technologiczne. To jedyna przeprawa łącząca miasto, które każdego roku gości tysiące turystów, którzy przyjeżdżają do Ślesina, a także z sąsiednich Kujaw czy województwa łódzkiego. W ubiegłym roku całe lato mierzyli się oni z poważnym problemem. Kierowcy, by przedostać się na drugi brzeg jezior, musieli nadrabiać wiele kilometrów wyznaczonymi objazdami. W tym roku zimą, gdy drogowców zaskoczyły śnieżyce i wysokie mrozy, istniało poważne ryzyko, że inwestycji nie uda się oddać do użytku przed sezonem turystycznym. Teraz już jednak wiemy, że tym razem latem tego rodzaju problemów nie będzie. Już od najbliższego weekendu turystyka w Ślesinie będzie mogła odżyć. Do Konina nadciąga fala młodego kina. Na ostatni przedwakacyjną przerwą seans z cyklu Środy z kinem niezależnym Centrum Kultury i Sztuki w Koninie przygotowało wyjątkową propozycję wraz ze Szkołą Filmową z Łodzi. Widzowie zobaczą wyłącznie dobre młode kino studentów słynnej łódzkiej filmówki. Będą filmy fabularne, dokumentalne i animowane. Poruszające, odważne, bezkompromisowe, nowe historie, świeże spojrzenia i niezwykłe wrażliwości. Na Łodzią po Wiśle widzowie zobaczą filmy tych, którzy jutro tworzyć będą polskie kino, a już dziś mówią wyraźnym autorskim językiem i doceniani są na największych polskich i międzynarodowych festiwalach. Seans składający się z 6 produkcji 27 maja o 18. W Cekisie przy Okulnej będzie można obejrzeć produkcje nagradzane i wyróżnione podczas 19 przeglądu filmów Szkoły Filmowej w Łodzi Łodzią po Wiśle. A dwa dni później zapraszamy do sali kina Café w Oskardzie na film Chronologia Wody. W centrum tej opowieści znajduje się kobiece ciało. To przez nie Lidia poznaje radość i ból. To z nim eksperymentuje, to od niego ucieka i to je trenuje, dyscyplinuje, zaniedbuje. To z niego czerpie całą swoją siłę. Kiedy ją poznajemy, jest wciąż dziewczynką, za którą krok w krok podąża ojcowskie spojrzenie. Bohaterka, próbując na nowo zdefiniować siebie i ostatecznie odciąć się od przeszłości, przekracza kolejne granice. Na jej drodze pojawiają się osoby, które odmienią jej życie. Seans poprzedzi wideo komentarz krytyka Łukasza Maciejewskiego, a po filmie Gosia Kuszdra poprowadzi dyskusję z widzami na temat ich wrażeń. Zapraszamy 29 maja o 18 na spotkanie z cyklu Kino Konesera.

W roku 1982 Urszula zaśpiewała o Fata Morganie i teraz tą piosenkę zaprezentowaliśmy na fali 104.1 FM. Tutaj właśnie Konin FM na tej fali gra dla Was i umila Wam czas. Teraz na naszej antenie czas, pora najwyższa na kolejną informację, którą mam do przekazania naszym słuchaczom i to informacja z gminy na północy naszego regionu, bowiem radni gminy Wilczyn podczas sesji przyjęli stanowisko wyrażające poparcie dla lokalizacji drugiej polskiej elektrowni atomowej w Koninie. Jest to kolejna gmina, która popiera, aby Konin był miejscem, gdzie ma być druga rządowa elektrownia jądrowa. Tutaj, jak podkreślano, budowa elektrowni jądrowej mogłaby przynieść znaczące korzyści gospodarcze dla całego regionu. Przyjęte stanowisko ma charakter deklaratywny i zostanie przekazane m.in. do prezesa Rady Ministrów, ministra energii, zarządu województwa wielkopolskiego oraz sejmiku województwa wielkopolskiego. Ostatecznie radni jednogłośnie 13 głosami za przyjęli to oświadczenie.

0: Onin FM 104.1.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
7: Tu czas płynie wolniej.
8: Zalew, zieleń i spokój.
7: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
1: Reklama.
0: Konin FM.

9 minut, tyle nas dzieli od godziny 17. Wczoraj Krajowa 25, o czym już wspominałem, była zablokowana na wysokości Modły Królewskiej między Koninem a Rychwałem. Zaraz za zjazdem z autostrady, z wiaduktu, zjazdem na Modłę, mieliśmy wypadek. Wypadek aż 6 aut. Informacja jest taka dotycząca tego wypadku, że tymi pojazdami podróżowało łącznie 9 osób. 3 z nich wymagały pomocy medycznej. Na miejscu przez długi czas pracowali strażacy, policjanci, którzy zabezpieczali i usuwali skutki tego wypadku, który spowodował, że Krajowa 25 w tym miejscu wczoraj była zablokowana i nieprzejezdna. Tworzyły się korki, trzeba było korzystać z objazdów. Korki teraz, o czym przypominamy, na Krajowej 25 też występują, ale nie na południe od Konina, ale na północ. Wypadek na wysokości Mikorzyna, tam trasa numer 25 jest zablokowana. Kierowcy, wybierajcie alternatywne trasy. Jeśli chodzi o przeboje, nie ma alternatywy. Konin FM jest najlepszym wyborem. Modern Talking już teraz, jeszcze przed 17 pojawi się Aleksandra Stan.

0: Stopy procentowe na razie nie spadną, ale mogą wzrosnąć. Nowe standardy opieki okołoporodowej to od dziś. Kraków wraca do tradycji rodem ze średniowiecza.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Obniżek stóp procentowych raczej nie będzie, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale mogą być podwyżki, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
2: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. W tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
0: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Już trzecią dobę trwa walka z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Uczestniczące w akcji policyjne śmigłowce Black Hawk zrzuciły już na płonące lasy ponad 600 ton wody. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska ujawniła, że teren, który spłonął, miał być wkrótce rezerwatem i przyznaje, że straty w lasach Puszczy są bardzo duże.
3: Będziemy zastanawiać się, jak odbudować walory przyrodnicze na tym obszarze. Najpierw oczywiście sprzątając pogorzelisko, całą inwentaryzację będziemy przygotowywać i wtedy będziemy mogli mówić o tym, jakie dokładnie są straty na tych 300 hektarach obszarów leśnych dotkniętych pożarem i jakie zwierzęta oczywiście w tym ucierpiały, i te małe, i te duże, które nie zdążyły się ewakuować.
0: Na razie nie wiadomo, jak duży obszar puszczy spłonął. Na porodówkach idzie nowe. Od dziś zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach. Także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
4: Kangurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami. Jeżeli jest taka możliwość, żeby mama po cięciu cesarskim od razu przytuliła swoje dziecko, to oczywiście jej to umożliwiamy. Jeżeli osoba wskazana przez mamę chce, żeby ktoś bliski, najczęściej jest to oczywiście tata, kangurował maluszka, to mamy takie miejsce, że umożliwiamy, że jest ten kontakt skóra do skóry.
0: Nowe przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta. Codzienny ceremoniał ma przypominać o czasach, kiedy po zmroku Kraków był zamykany, a rano budził się wraz z dźwiękiem fanfar.
5: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
0: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. A w trakcie ceremonii strażak zagra hymn Krakowia Civitas. Bramy będą otwierane codziennie o 10:20 z wyjątkiem poniedziałków, od wiosny do końca października.
1: A co w regionie?
6: 20 czerwca Festiwal Lichań Młodych. W wydarzeniu weźmie udział Mariańska Wspólnota Młodzieżowa, a na scenie wystąpią artyści reprezentujący różne nurty muzyki chrześcijańskiej, w tym Wyrwani z Niewoli, zespół profilaktyczno-muzyczny, którego liderzy specjalizują się w pracy z młodymi ludźmi, ukazując im lepszy świat, albo Pokój i Dobro, zespół, w którego skład wchodzą młodzi franciszkanie, ale to nie wszystko.
7: Na uczestników festiwalu czekają tacy goście jak Anne Marie, jest to młoda polska artystka, która komponuje chrześcijańskie utwory, czy też Nie ma go tu, jest to polski zespół, który w 2016 roku nagrał utwór Błogosławieni Miłosierni, który stał się hymnem Światowych Dni Młodzieży.
8: Będzie czekała także konferencja, którą poprowadzi ksiądz Artur Kosierb wraz z młodzieżą zaangażowaną w posługę misyjną, więc uważam, że jest to bardzo ciekawy temat i bardzo adekwatny do hasła tegorocznej właśnie naszej edycji, czyli Wprowadzajcie słowo w czyn.
6: Mówią Patrycja Nawrocka i Nadia Lisowska z Biura Promocji Sanktuarium Maryjnego w Lichaniu. Oprócz konferencji, modlitw i muzyki wystąpi także Teatr A. To wszystko 20 czerwca, już od południa, wstęp wolny. Wydarzenie ma oczywiście charakter ogólnopolski, jak wszystko, co dzieje się w Lichaniu. Co roku latem do tej miejscowości w gminie Ślesin przybywają tysiące pielgrzymów. Właśnie teraz trwa już kolejny sezon. Jedną z atrakcji sanktuarium jest wieża widokowa. To około 30 pięter nad ziemią. Bazylika, będąca największą świątynią w kraju, posiada najwyższy budynek z tarasem widokowym w województwie wielkopolskim. Przypomnijmy, że teraz z Konina do Lichania jeździ jeszcze więcej autobusów PKS-u.
1: Konin FM. Pogoda.
9: Spoglądam na prognozę pogody dotyczącą kolejnych dni. Mamy ochłodzenie, z nim będziemy mierzyć się jeszcze podczas soboty, choć już sobota będzie odczuwalnie cieplejsza niż na przykład czwartek czy piątek. Zdecydowanie cieplej w niedzielę i w poniedziałek, choć nie będą to upały, to temperatura przekroczy plus 20 stopni. Teraz mamy około plus 13. Barometr on pokazuje 1013 hektopaskali. Po przejściowym ociepleniu, które mówiłem, że będzie w niedzielę, poniedziałek, znowu zrobi się chłodniej. Wiele na to wskazuje, że podczas zimnych ogrodników będzie zimno.
1: Konin FM. Konin FM.
9: I to chyba nikogo nie zaskakuje, bo to jest tradycja, że trzech ogrodników i na końcu jeszcze zimna Zośka, oni dają popalić. No niestety też ogrodnikom i sadownikom. Na szczęście popadało i miejmy nadzieję, że kolejne opady, które zapowiadane są jeszcze w tym tygodniu i na początku przyszłego tygodnia, poprawią troszkę, choć troszkę sytuację związaną z suszą w lasach, w ogrodach i wszędzie w końcu. 5 minut po godzinie 17. Kalendarz świąt nietypowych. Mamy dzisiaj Światowy Dzień Hasła. Mamy też Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej. No i mamy dzień, w którym słońce dzisiaj ma wolne, mimo tego, że pracuje. To tak troszkę sobie średnio daje radę. W znaku byka od 5.04 do 20.22 dzisiaj ma wyznaczone godziny pracy.

Do około godziny 17.30 mogą trwać utrudnienia na Krajowej 25 w Mikorzynie na wysokości posesji numer 67. O czym informują policjanci z Konina, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów: Renault, Skoda oraz busa marki Ford. Droga w obu kierunkach może być cały czas zablokowana. Na miejscu pracują policjanci oraz pozostałe służby, które starają się jak najszybciej udrożnić ruch. Pojazdy kierowane są na objazdy. Prosimy o zachowanie ostrożności oraz oczywiście wybór alternatywnej trasy. Gdzie jeszcze mamy problemy, gdzie jeszcze mamy utrudnienia, o których warto i należy wspomnieć, to oczywiście Konin, trasa warszawska. Tam mimo tego, że prowadzone są roboty, ruch poza godzinami szczytu odbywa się w miarę płynnie, ale jadące w stronę Nowego Konina trzeba uważać na takie wyboje, chopki. Różnie to słuchacze nasi dzwoniąc nazywają. Jadące w stronę Konina jazda z dozwoloną prędkością to jest maksimum, które musi być w tym miejscu. Drodzy kierowcy, jeszcze szybki meldunek ze Słupcy. Tam dużo aut, mimo tego, że jesteśmy po 17 na obwodnicy. W okolicach tego pierwszego ronda od strony Konina możecie też spotkać pracujących drogowców. Szerokiej drogi, bezpiecznej podróży, bezpiecznego dotarcia do celu. Tego życzymy po godzinie 17 naszym słuchaczom. Dla was, dla tych, którzy w drodze i nie tylko. Formacja Bonnie M.

0: Konin FM. Konin FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Urlop już za chwilą, a ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
9: Reklama. Konin FM.

Zespół Bolter, tym razem w utworze Nic do stracenia. Słuchacie nas w czwartek po południu. Zbliżamy się do weekendu. Weekend to czas odpoczynku, no i czas dla wielu też na przykład czytania książek, a skoro książki, to też trzeba korzystać z bibliotek. Mówię o tym dlatego, że 11 maja rozpoczyna się tydzień bibliotek w Koninie, który co roku przyciąga miłośników książek, kultury, kreatywnych wydarzeń. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Biblioteka. Otwierasz, odkrywasz. Jak zapowiada Biblioteka z Konina, będzie to pełna warsztatów, spotkań literackich, zabaw i inspirujących inicjatyw dla mieszkańców Konina. Będzie to ten czas. Tydzień Bibliotek w Koninie 11 maja. Zapraszamy od 8 do 15. Biblioteka przy ulicy Dworcowej 13 zmienia się w miejsce pełne wydarzeń dla dzieci, młodzieży, seniorów i wszystkich mieszkańców regionu. No i tak, jedno trzeba przyznać, program, który jest, wygląda naprawdę imponująco. 11, 12, 13, 15, dużo spotkań i dużo będzie się działo. Zapraszamy do Konińskiej Biblioteki. A ja teraz zapraszam.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Ważny komunikat dla mieszkańców południowo-wschodniej Wielkopolski, a dokładnie gminy Blizanów w powiecie kaliskim, Chocz i Giżałki w Pleszewskim oraz Grodziec w Konińskim. Na tym terenie można spodziewać się czasowych zakazów wstępu do lasów. Nadleśnictwo Grodziec informuje, że do końca maja będą przeprowadzane zabiegi ograniczania liczby barczatki sosnówki, groźnego szkodnika drzewostanów sosnowych. Dokładne terminy takich akcji uzależnione są od warunków pogodowych oraz rozwoju szkodnika. Zabiegi prowadzone będą przy użyciu środka o działaniu żołądkowym. Po zakończeniu oprysków obowiązuje 7-dniowy zakaz wchodzenia na powierzchnię objętą zabiegiem. Opryski będą odbywać się w drzewostanach sosnowych w zasięgu terytorium Nadleśnictwa Grodziec na łącznej powierzchni 1200 hektarów. Chodzi dokładnie o tereny leśnictw Biała Królikowska, Borowiec, Józefów oraz Brudze w okolice miejscowości Stara Ciświca, Józefów i Biało Błoty. Barczatka sosnówka to jeden z najgroźniejszych szkodników sosny w Polsce. Jej gąsienice żerują na igłach, powodując znaczne ubytki, a w skrajnych przypadkach doprowadzają do ogołocenia koron i obumarcia drzew. Jedna gąsienica tego motyla w ciągu życia potrafi zjeść nawet od 600 do 900 igieł. W Turku powstanie nowa droga dla cyklistów. Burmistrz podpisał umowę z przedsiębiorstwem robót inżynieryjnych na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Kaliskiej i Gorzelnianej. Planowana inwestycja obejmuje budowę drogi dla pieszych i rowerów o długości około 1,20 km. Trasa ścieżki będzie prowadziła od ronda Romana Dmowskiego ulicą Kaliską do skrzyżowania z Mickiewicza i Gorzelnianą i dalej ulicą Gorzelnianą do skrzyżowania z Łąkową. Wartość inwestycji to ponad 2 600 000 zł, a zadanie będzie realizowane przy udziale funduszy europejskich. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ograniczenia liczby punktów kolizyjnych, ścieżka rowerowa została zaprojektowana poza środkowym pasem ulicy Kaliskiej. Takie rozwiązanie wpływa na bezpieczeństwo użytkowników korzystających ze ścieżki. Jednocześnie zachowany zostanie istniejący układ jezdni, w tym drzewa rosnące wzdłuż ulicy Kaliskiej, które nie będą usuwane. W ramach inwestycji powstaną również stojaki rowerowe, wiata rowerowa, stacja napraw rowerów i oświetlenie solarne. Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę komfortu i bezpieczeństwa w tej części miasta. I jeszcze jedna dobra wiadomość dla cyklistów. Wzdłuż drogi przez Pospólno w gminie Strzałkowo w powiecie słupeckim powstaje ścieżka pieszo-rowerowa o długości 1570 metrów. Połączy ona skrzyżowanie ulic Górnej i Daszyńskiego ze skrzyżowaniem Podkornaty Wólka. Już wkrótce będzie jeszcze wygodniej i bezpieczniej. Całkowity koszt zadania to 1 980 000. Ogrody terapeutyczno-edukacyjne powstaną w aż 8 miejscach na terenie gminy Stare Miasto.
3: Powstaną nowe tereny zielone, ogrody sensoryczne, deszczowe, a także przestrzenie edukacyjne i rekreacyjne. Zagospodarowane zostaną tereny tutaj przy gminie, przy Orliku, przy szkołach podstawowych, czyli Stare Miasto, Lisiec Wielki, Modło Królewska, Żdżary, Żychlin, a także przy naszej perełce Placu Zabaw w Żychlinie. Plac Zabaw i tak zwany Park Dinozaurów w Żychlinie to jest takie miejsce, do którego przyjeżdża wiele osób. Jest to takie bardzo rozpoznawalne miejsce w naszej gminie. I pomiędzy tym placem a nową strażnicą powstanie tężnia solankowa, będą nowe nasadzenia zieleni, a także elementy małej architektury, takie na przykład pergole, domki dla owadów, czy tam ławki i tablice edukacyjne. To miejsce myślę, że będzie jeszcze bardziej atrakcyjne dla rodzin z terenu gminy, ale również i okolic, bo chętnie myślę, że tutaj przyjeżdżają też dzieci na plac zabaw nie tylko z okolic Żychlina, czy gminy Stare Miasto. Celem tych wszystkich zadań było to, żeby upiększyć tą przestrzeń publiczną, a przede wszystkim zadbać troszeczkę o odporność na te zmiany klimatyczne, poprawę jakości powietrza czy retencję wody. No oczywiście też edukacja ekologiczna mieszkańców od najmłodszych do najstarszych. Efekt tego powstanie sieć takich nowoczesnych, zielonych przestrzeni, które będą dostępne dla wszystkich mieszkańców i to ma sprzyjać odpoczynkowi, integracji, a także nauce kontaktu z naturą. Projekt ten zostanie zrealizowany do końca tego roku i na ten cel pozyskaliśmy z funduszy unijnych z dofinansowania około 1 200 000 zł.
2: Mówił wójt Dariusz Puchała.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

poprzedniej godzinie już zapraszałem. Przypominam, na naszym radiowym Facebooku możecie zobaczyć jedną z dwóch wież widokowych, która znajduje się na terenie gminy Krzymów. Ta jest czynna od roku 2015, no i można cały czas z niej korzystać. 105 stopni, wysokość 22 metry. Można podziwiać panoramę powiatu i Konina. Widać na przykład bazylikę w Licheniu, czy też elektrownię w Koninie. No i w okolicach tej wieży posadzono kilkanaście nowych drzew. Paprotnia. W sąsiedztwie dokładniej chaty grillowej i siłowni zewnętrznej, ale blisko też wieży widokowej, powstaje nowy punkt zieleni połączony ze ścieżką edukacyjną. W akcji sadzenia drzew brały udział delegacje uczniów ze wszystkich szkół publicznych działających w gminie Krzymów oraz uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej w Paprotni, który w tym projekcie odegrał jeszcze jedną ważną rolę, ponieważ to w nim powstały niektóre elementy ścieżki edukacyjnej. Zapraszamy do odwiedzania tym razem gminy Krzymów. Zapraszamy oczywiście do odwiedzania i zwiedzania całego subregionu konińskiego, bo jak to się mówi, bardzo często cudze chwalicie, a swego nie znacie.

0: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
1: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
2: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie. Na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: W niedzielę handlowe również.
6: Reklama.

Kolejna piosenka związana z tańcem, a tańczyć słuchając Konin FM będzie można na przykład jeszcze do godziny 18, ale później też spokojnie, ale do 18 jeszcze pojawi się Siekiera, czyli Shakira, no i będzie też formacja La Bouche. Zbliża się 18, więc wiadomo, że zbliża się też koniec mojego spotkania z wami. Jutro jestem, jutro w piątek zapraszam na 3 godziny, które wspólnie będziemy spędzać od 15 do 18. Piątkowe wydanie programu Popołudnie w dobrym rytmie właśnie wtedy. Za dzisiejsze 3 godziny takie chłodniejsze, no bo to chłodniej się zrobiło, na szczęście popadało. No i liczymy też na to, że jeszcze tych opadów troszkę będzie, bo deszcz jest potrzebny. Tego nikomu nie trzeba mówić, do tego nikogo nie trzeba przekonywać. Miejmy nadzieję, że jeszcze tych opadów deszczu troszkę będzie, tym bardziej, że lato przed nami pewnie gorące. Miejmy nadzieję, że takie suche nie będzie, że tych opadów nie będzie brakować. Spotkanie ze mną jutro o godzinie 15. Jeśli chodzi o hity i przeboje, to tych na antenie Konin FM nie brakuje. Będą na pewno po 18. O 18 też spotkanie z Piotrem Czmilem i podsumowanie tego, co działo się w naszym subregionie. Wojtek Maciejewski, do usłyszenia, bye bye.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Sąd Rejonowy w Koninie zaprasza na Noc Otwartych Sądów, która odbędzie się 22 maja w godzinach od 18 do 22. To szczególna okazja, aby zobaczyć, jak na co dzień funkcjonuje wymiar sprawiedliwości, odwiedzić miejsca zwykle niedostępne dla osób z zewnątrz oraz porozmawiać z sędziami, kuratorami, urzędnikami oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji. Osoby zainteresowane mogą zapisywać się do 20 maja, między innymi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. Dzieci do lat 12 w Nocy Otwartych Sądów mogą wziąć udział wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie zwrotnego potwierdzenia zapisu. I jeszcze jedno ważne ogłoszenie. W Skłusku na północy powiatu do końca czerwca trwa rekrutacja do klubu dziecięcego Akademia Uśmiechu, czyli do placówki będącej odpowiednikiem żłobka. Nabór dotyczy dzieci w wieku od roku do 3 lat. Szczegółowych informacji udziela sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skulszku oraz sekretariat Szkoły Podstawowej w Wandowie. Tymczasem powiat słupecki zdecydował o dofinansowaniu remontu kolejnego obiektu sakralnego. Tym razem dojdzie do renowacji i konserwacji portretu opata Antoniego Raczyńskiego, który widnieje w rejestrze zabytków. Dotację powiatu na ten cel otrzymała parafia Świętego Mikołaja w Lądzie nad Wartą. Samorządy zachęcają do aktywności. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malanowie zaprasza wszystkie chętne drużyny do udziału w turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta. Rozgrywki 29 maja o godzinie 17.30 na Orliku przy Parkowej. Zgłoszenia do 28. Tymczasem w sobotę 23 maja odbędzie się czwarty gminno-parafialny rajd rowerowy pod hasłem Wspólna droga razem w wierze i radości, który wyruszy tego dnia o godzinie 11 z miejscowości Mniszki w gminie Skórz i przejedzie wsiami Łuszczewo, Mielnica Duża, Mielnica Mała, Goplana, Kolonia Warzymowska oraz Koszewo aż do Lisewa. Uczestnicy do 16 roku życia muszą mieć obowiązkowo kaski. Dzieci jadą tylko pod opieką dorosłych. Na zakończenie będzie grill przy OSP Lisewo i słodki poczęstunek. Zapisy do 19 maja. Z kolei 24 maja o 14 wystartuje wyjątkowy rajd rowerowy połączony z wyzwaniem sportowym. To w gminie Żgów. Start zaplanowano na parkingu przed urzędem, meta w Grabienicach. Łącznie 15 km przez miejscowości Babia, Barłogi i Dąbrowica. W przypadku tej wyprawy organizatorzy prowadzą zapisy jeszcze do 11 maja, a wspomniane wyzwanie sportowe ma polegać na podejmowaniu regularnej aktywności fizycznej i rejestrowaniu swoich postępów, zarówno podczas tego rajdu rowerowego, jak i po nim. Uczestnicy będą zbierać się przejechane przez siebie kilometry lub czas aktywności, wykonując różne formy ruchu, takie jak jazda na rowerze, spacer, bieganie czy inne treningi. Mieszkańcy regionu już teraz planują przygody na 16 maja. Noc muzeów w Wielkopolsce wielu z nas skłoni do wizyty w Poznaniu i jego okolicach, w miejscach, gdzie historia, sztuka i nauka ożywają, odkrywając swoje tajemnice. Jednym z takich miejsc będzie z pewnością Centrum Szyfrów Enigma, które będzie czekać nie tylko na fanów łamigłówek. Jest tam multimedialna ekspozycja, podczas której nie tylko poznamy historię złamania kodu Enigmy przez trójkę polskich matematyków, ale także spróbujemy swoich sił jako kryptolodzy. Tej wyjątkowej nocy w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz w jego oddziałach będziemy mogli nie tylko zwiedzić stałe ekspozycje, ale także wziąć udział w wielu atrakcjach, takich jak koncerty, pokazy tańca czy warsztaty kreatywne. Warto odwiedzić też Bramę Poznania. To interaktywna opowieść o historii Ostrowa Tumskiego. Przeniesiemy się w czasie i odkryjemy tajemnice początków państwa polskiego w nowoczesnym wydaniu. Warto zajrzeć również do Rogalowego Muzeum Poznania, gdzie doświadczymy nie tylko tego przysmaku, ale i poznańskiej gwary. A obok stolicy naszego województwa podjedźmy do Muzeum Pałac w Rogalinie. Z okazji Nocy Muzeów w tej pięknej rezydencji Raczyńskich odbędą się warsztaty dla dzieci i zwiedzanie specjalne, podczas którego będziemy mogli zobaczyć pałac z zupełnie nowej perspektywy. Wielkopolska Organizacja Turystyczna poleca koninianom stronę nocmuzeów.poznań.pl. Jest tam wszystko o tym, co wydarzy się w weekend w połowie miesiąca. teraz garść zaproszeń na nadchodzące wydarzenia kulturalne. W ramach Tygodnia Bibliotek gminna Książnica z Wierzbinka zaprasza 13 maja w godzinach 10-12 na laboratorium detektywa pozytywki. Będą zagadki, szyfry, odciski palców, zaskakujące eksperymenty i ślady DNA. Następnego dnia o 18 spotkanie z Sylwią Kubik, autorką cenionych powieści obyczajowych i historycznych, a 15 ogłoszenie wyników konkursu na ekozakładkę do książki. Tymczasem 13 maja o godzinie 14 w budynku przy ulicy Uniejowskiej w Turku rozpoczną się warsztaty saksofonowe. Poprowadzi je wybitna osobowość Alina Mleczko. A w sobotę 16 zapraszamy do Konińskiego Muzeum. Czas jest zbyt cenny, aby odmierzać go byle jakim zegarkiem. Dlatego warto zajrzeć tego dnia na wystawę zegarków ze zbiorów Muzeum Okręgowego, która zostanie dla nas otwarta w czasie Nocy Muzeów. Na wystawie będzie można zobaczyć zegarki kieszonkowe i dewiski z okresu XIX oraz pierwszej połowy XX wieku. Choć zegarki kieszonkowe wyszły już z mody i zostały zastąpione przez bardziej praktyczne modele noszone na ręku, warto na chwilę się zatrzymać i zachwycić urodą dawnych czasomierzy. Noc Muzeów na osiedlu Gosławice 16 maja od godziny 17 do północy. Ta wystawa będzie dostępna we wnętrzach zamku. I jeszcze jedno zaproszenie, 20 czerwca warto będzie bawić się na poznańskiej Cytadeli w czasie Święta Województwa Wielkopolskiego. Gwiazdami pikniku na fest będą tam Małgorzata Ostrowska, zespół Raz, Dwa, Trzy, Natalia Kukulska i Ania Dąbrowska. Wstęp wolny. Ochotnicze straże pożarne z terenu gminy Klecze każdego dnia bezinteresownie dbają o nasze bezpieczeństwo. Ich gotowość do niesienia pomocy, często w ekstremalnie trudnych warunkach, jest nieoceniona. Teraz to oni potrzebują naszego wsparcia. Władze miasta Kleczewa zachęcają wszystkich do włączenia się w zbiórkę funduszy dla jednostek OSP Złotków i OSP Kleczew. Każda, nawet najmniejsza wpłata ma ogromne znaczenie dla poprawy warunków pracy i tym samym dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. A trzeba podkreślić, że do większych pożarów w całym powiecie wzywani są przecież także i druhowie z Kleczewa. Dlaczego warto ich wesprzeć? Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na kluczowe dla funkcjonowania jednostek cele, w tym na zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego, na środki ochrony osobistej dla strażaków, m.in. nowoczesne hełmy czy umundurowanie specjalne, także na serwis i modernizację sprzętu pożarniczego, na utrzymanie i rozwój strażnic i przede wszystkim na zapewnienie ciągłej gotowości do niesienia pomocy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pamiętajmy, nasze bezpieczeństwo to ich misja, a nasze wsparcie to ich siła. Zjednoczmy się dla naszych strażaków. Wesprzyjmy zbiórki na rzecz OSP Złotków i OSP Kleczew, które trwają, w serwisach się pomaga. Link do akcji znajdziemy na stronie gminy i miasta Kleczew.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że...

0: wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain stanie przed szansą obrony tytułu w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Francuski zespół po pasjonującym dwumeczu wyeliminował Bayern Monachium. U siebie wygrał 5-4. Wczoraj w Bawarii zremisował 1-1. Więcej o meczu opowie Błażej Kulesza.
2: Wrogiem numer jeden niemieckich kibiców, mediów oraz trenera Bawarczyków pozostaje portugalski arbiter João Pedro Pinheiro, który nie odgwizdał zagrań ręką w polu karnym. Frustracji nie krył trener Bawarczyków Vincent Kompany. Przez długi czas będziemy mieli odmienne zdanie na temat decyzji, jakie były słuszne w tych meczach, ale kiedy o awansie decyduje jeden gol, to z pewnością to wszystko ma gorzki smak. Krok do awansu ekipie z Paryża już w trzeciej minucie sprawił Dembele. Wyrównał dopiero w doliczonym czasie gry Harry Kane'a, to wszystko przez świetnie działającą obronę Paryżan, o czym wspominał Luis Enrique, trener drużyny. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak długiej obrony, ale pokazaliśmy, jaką drużyną tak naprawdę jesteśmy. To niesamowite, że drugi raz z rzędu zagramy w finale Ligi Mistrzów. O obronę zdobytego rok temu trofeum Paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn.
1: A ten mecz w ostatnią sobotę maja w Budapeszcie. To nie koniec emocji w pucharach. Dziś kolejne półfinały. W Lidze Europy Aston Villa podejmie Nottingham Forest, a Freiburg Brage. W Lidze Konferencji Strasburg zmierzy się z Rayo Vallecano, a Crystal Palace z Szachtarem Donieck. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. To oczywiście otwiera im drogę do powrotu, m.in. na igrzyska i występy pod swoją własną flagą. Formalnie te zmiany będą musiały zaakceptować światowe federacje w poszczególnych dyscyplinach. Zniesienie ograniczeń nie dotyczy oczywiście sportowców z Rosji. Kolarze szykują się do pierwszego z trzech wielkich turów. Jutro rozpocznie się 109. edycja Giro d'Italia. Po raz 16. rywalizacja ruszy poza Włochami, tym razem w Bułgarii. Tam odbędą się 3 etapy, a pierwszy jutro poprowadzi z Nesebyru do Burgas. Tadej Pogacar nie zamierzał bronić tytułu, za to po raz pierwszy w Giro pojedzie jego największy rywal, Duńczyk Jonas Vingegaard, i może zostać 8. kolarzem, który wywalczy potrójną koronę, bo ma na koncie zwycięstwa w Tour de France i Vuelta Espania.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Stowarzyszenie Kłodawskie Dwory zaprasza na 6. już konferencję poświęconą historii okolic tego miasta w powiecie kołowskim. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Przedczu, którego przeszłości poświęcona zostanie spora część spotkania. A mowa będzie o szlachcie powiatu przedeckiego w XV wieku, o starostach przedeckich kosowskich Herbu Dołęga, także o ostatnim ze starostów Janie Zygmuncie Kretkowskim oraz o związkach kłodawskich, sierakowskich z waplewskimi. Będzie również kilka słów o ostatnim przedwojennym właścicielu Ozorzyna koło Babiaka, Jerzym Pestkowskim, i podana zostanie nam recepta na długowieczność podczas wykładu Meandry losu mieszkańców dworu w Kwilinie, Haliny Zdaszkowskich i Leona Futakowskich z Kanady, oczyma krewnych w Polsce. W tych tematach przemawiać będą wykładowcy z uniwersytetów w Zielonej Górze, Łodzi i Kaliszu oraz przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Konferencja Rodziny Ziemiańskiej okolic Kłodawy odbędzie się 13 czerwca od godziny 10 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy ulicy Zamkowej w Przedczu w powiecie kolskim. Na zgłoszenia uczestników Stowarzyszenie Kłodawskie Dwory czeka do 5. Pojutrze trzeci bieg w ramach 10. edycji Grand Prix Koło. Tym razem będzie to nocne wydanie. Organizatorzy przygotowali zupełnie nowy przebieg trasy. Bazą biegu będzie Stadion Miejski przy ulicy Sportowej w Kole. Tam zlokalizowane będzie biuro zawodów, start oraz meta biegu. Tegoroczna trasa będzie miała dwie pętle. Zawodnicy wystartują z bieżni lekkoatletycznej w kierunku ulicy Sportowej. Następnie pobiegną ulicami Toruńską, Sienkiewicza i Zieloną w kierunku hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, by stamtąd wrócić do Parku 600-lecia na Aleję Freudenreicha, gdzie tuż przed stadionem wytyczono koniec pierwszej pętli. Druga pętla będzie miała analogiczny przebieg, z tym, że główną arterią parku zawodnicy pobiegną w kierunku stadionu, gdzie znajdować będzie się finisz biegu. Bieg rozpocznie się punktualnie o godzinie 22 i tu od razu ostrzegamy wszystkich kierowców, ale także rowerzystów czy osoby poruszające się na hulajnogach elektrycznych, by zwracali oni uwagę na wszelkie zmiany w organizacji ruchu, tak by nie doprowadzić przypadkiem do żadnego przykrego zdarzenia. A przy okazji tematu ruchu drogowego przypomnijmy apel jednego z naszych słuchaczy. Mieszkaniec rejonu Laskówca i Grójca prosi osoby przejeżdżające w godzinach szczytu drogą Kramsk-Konin, by raz po raz przepuszczali oni tych, którzy z osiedlowych uliczek próbują włączyć się do jazdy główną trasą. Szczególnie rano nie jest to proste. Wyjątkowa wystawa zagościła w Akademii Nauk Stosowanych. Ekspozycja porusza, inspiruje i zostaje w pamięci na długo. Dzięki niej możemy poznać historię niezwykłych ludzi, pełne determinacji, odwagi i pasji. To opowieść o przełamywaniu barier, spełnianiu marzeń oraz o tym, że ograniczenia często istnieją tylko w naszej głowie. Wystawa łączy emocjonalne portrety z autentycznymi doświadczeniami bohaterów, którzy udowadniają, że warto działać i wierzyć w siebie. Druga część ekspozycji to historia wolontariuszy. Osób, które każdego dnia zmieniają świat na lepsze. To opowieść o zaangażowaniu, empatii i sile pomagania, pokazująca, że pomagać może każdy, niezależnie od wieku czy sprawności. A mowa o wystawie Skrzydlate Generacje, przygotowanej przez Konińską Fundację Podaj Dalej imienia doktora Piotra Janaszka. W budynku ANS-u przy ulicy Przyjaźni będzie ona dostępna do 19 maja. Każdego roku dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych fundacja realizuje ponad 1400 godzin zajęć lotniczych, teoretycznych i praktycznych, w różnym terenie i różnych warunkach klimatycznych dla uczestników z niepełnosprawnościami. Zdecydowana większość z nich nigdy wcześniej samodzielnie nie latała. W ciągu 10 lat tego projektu spośród 104 uczestników na dalszy rozwój kariery lotniczej i uzyskanie licencji szybowcowej lub paralotniowej zdecydowało się 27 osób, które na co dzień poruszają się na wózku. W Szkole Podstawowej nr 3 w Słupcy realizowany będzie rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Przyjazna Szkoła, dotyczący konkretnie asystenta międzykulturowego. Taka osoba udzielać ma wsparcia i pomocy uczniom niebędącym obywatelami Polski, a w szczególności dzieciom z Ukrainy i pochodzenia romskiego. Asystent w słupeckiej Trójce diagnozować ma etapy szoku kulturowego i bariery adaptacji i integracji oraz podejmować działania mające na celu przystosowanie się ucznia do nowych realiów funkcjonowania w polskich szkołach oraz umożliwiać mu w dalszej kolejności wyrównywanie szans edukacyjnych na tle całej społeczności szkolnej. Głównym celem tego programu jest wsparcie szkół, w których pobierają naukę uczniowie ze wschodu, poprzez stworzenie warunków, w których całe społeczności szkolne poczują się bezpiecznie, a dzieci i młodzież będą mogły budować przyjazne relacje rówieśnicze oraz rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Miasto Słupca otrzymało prawie 14,5 tysiąca złotych dofinansowania, aby przez pół roku zatrudniać takiego asystenta. W ramach tego przewidziano m.in. konsultacje specjalistyczne, pomoc psychologiczną, wsparcie rodziców lub opiekunów uczniów z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, a także wsparcie kadr systemu oświaty w rozwiązywaniu takich właśnie problemów. Już 8 maja w Kleczewie poczujemy dreszczyk emocji. Pająki wcale nie muszą być straszne, a skorpiony skrywają niesamowite tajemnice. Jutro Książnica Kleczewska zmieni się w prawdziwe królestwo egzotyki. Razem z ekipą 3D Conin & Spiders Hobby zostaniemy zabrani na wyjątkową, mobilną wystawę terrorystyczną. To nie będzie zwykła lekcja przyrody. To spotkanie oko w oko z naturą, której na co dzień nie zobaczymy w Kleczewie. Organizatorzy wydarzenia przygotują ponad 50 gatunków zwierząt. Będą ptaszniki, skorpiony, węże i płazy. Do tego fascynujące opowieści o świecie zwierząt. Obalone zostaną różne mity. Będą też pokazy multimedialne i dotykanie prawdziwych wylinek. Gość specjalny Dawid Szymański, ekspert i autor książki pod tytułem Ptasznikowate. To okazja dla dzieci i dorosłych, by rozbudzić ciekawość świata, nauczyć się szacunku do przyrody i zobaczyć nowoczesne rozwiązania, jak druk 3D w terrorystyce. Zapraszamy więc do biblioteki w Kleczewie 8 o 9 rano. Swoją obecność zapowiedzieli już uczniowie ze szkół z terenu gminy Kleczew. A tymczasem w Koninie nadchodzi drugi studencki turniej piłki siatkowej, czyli Memoriał Tomasza Elsnera. Studenci Akademii Nauk Stosowanych wezmą udział w wydarzeniu, w którym sportowa pasja spotyka się z integracją i duchem fair play. Zostanie on rozegrany 12 maja od 9 rano. Grać będą 7-osobowe zespoły, w tym drużyny mieszane.
2: Konin FM.
0: Konin FM. Natural.

0: Pogoda.
1: Jutro najchłodniej na północy, tam od 8 do 12 stopni, na krańcach południowo-wschodnich natomiast najcieplej, tam nawet 20. Lokalnie rozpogodzenia, ale raczej przewaga chmur, miejscami będzie padać deszcz, najmocniej na wschodzie, na krańcach południowych może zagrzmieć.
0: Konin FM 104.1.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Wielkopolanki coraz chętniej korzystają z bezpłatnej mammografii, jednak to i tak wciąż rocznie zaledwie około 40% z blisko 730 tysięcy uprawnionych do takich darmowych badań mieszkanek naszego województwa w przedziale wiekowym od 45 do 74 lat. Najmniejsze zainteresowanie jest niestety w naszej części regionu, a dokładnie w powiatach tureckim, kępińskim, kolskim i pleszewskim, gdzie swoje piersi kontroluje regularnie mniej niż 30%. Kobiet. Najwyższy odsetek jest natomiast w okolicy Śremu, gdzie z mammografii korzysta rocznie nawet do 45% uprawnionych. Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do zapisywania się na badania na terenie województwa. Aż 7 różnych podmiotów prowadzi takie akcje, docierając do każdej gminy. Tylko teraz, w maju, do wschodniej Wielkopolski mamobusy zawitają aż 27 razy. Pełen wykaz wraz z namiarami do zapisania się na badania można znaleźć na stronach poznańskiego oddziału NFZ-u. I tak na przykład jutro mamobus przyjedzie do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Kleczewie. 13 maja będzie przed Galerią nad Jeziorem w Koninie, 14 przed Amfiteatrem w Kramsku, tego samego dnia w Mielnicy Dużej przy Ośrodku Kultury Gminy Skulsk, 15 maja obok Urzędu w Krzymowie, a 28 na terenie Onkomedu przy ulicy Zakładowej w Koninie. Sąd rejonowy w Koninie skazał troje osób, które miały związek z nielegalnym składowaniem odpadów przy ulicy Marantowskiej. Zdaniem sądu Mariusz P., Iwona P. oraz Waldemar K. byli w tej sprawie figurantami.
2: Jak się jednak okazało w toku postępowania sądowego, w sprawę zaangażowano było dużo więcej osób. Należy mieć na uwadze, że w zasadzie firma nie posiadała własnego poważnego majątku. Osoby ją prowadzące nie posiadały własnych zasobów do podjęcia poważnej działalności, która miałaby polegać na przetwarzaniu odpadów. Należy pamiętać, że w stosunkowo niedługim okresie przed podjęciem działalności pan Mariusz opuścił zakład karny po odbyciu kary do innej sprawy i w istocie rzeczy nie był w stanie prowadzić poważnej działalności gospodarczej, bo po prostu nie miał do tego środków. My po przeprowadzeniu tego postępowania dowodowego wiemy, że w sprawę zaangażowane były inne firmy i inne osoby. Mianowicie właścicielem tych gruntów przy ulicy Marantowskiej była firma gdzie jednym z udziałowców był pan Marcin Tam, jeżeli chodzi o skład własnościowy firmy, on podlegał zmianie, byli też inni właściciele. Między innymi w pewnym momencie z firmą tą był związany pan i jest to postać kluczowa dla całej tej sprawy. Dlatego, że w zasadzie, czego nie kwestionował ostatecznie nawet sam oskarżony, to pan był motorem całego tego pomysłu na składowanie odpadów.
1: Mówi sędzia Andrzej Borkowski, a wspomniany mężczyzna tłumaczył się, że składowisko przy Marantowskiej w Koninie miało być tylko etapem działalności. Docelowo zużyte opony i inne tworzywa sztuczne miały być przetwarzane między innymi na paliwa alternatywne, rzekomo w konińskich elektrowniach. Tymczasem wiosną 2023 doszło do ogromnego pożaru tych nielegalnie zgromadzonych śmieci. Osoby, którymi w tym tygodniu zajął się sąd rejonowy w Koninie, zostały skazane na kary od roku w zawieszeniu na 3 lata do 1,5 roku więzienia. Na ulicach Konina można już zobaczyć nową markę autobusów. To produkowany w Turcji Karsan. Na razie po mieście jeżdżą dwa modele, w tym jeden najmniejszy w całej flocie MZK, który docelowo ma kursować na nowej linii dojeżdżającej aż pod sam dom seniora przy ulicy Magnetytowej. Ale pojazdów tego producenta będzie więcej, zapowiada prezeska Miejskiego Zakładu Komunikacji Magdalena Przybyła.
3: Obecnie do Konina trafiły dwa najmniejsze z floty elektrycznych pojazdów marki Karsan. Autobus klasy Mini E-Jest oraz autobus klasy Midi E-Attack. Natomiast do końca listopada 2026 roku, czyli już całkiem niedługo, nasza flota zostanie wzbogacona o kolejne 6 pojazdów. Tym razem będą to pojazdy większe. Będą to dwa autobusy elektryczne, tak zwane przegubowe, oraz 4 te klasyczne 12-metrowe.
1: Choć w naszym mieście ta marka jest nowością, raczej nie powinno być problemów w przypadku ewentualnych usterek.
4: Konin dostał autoryzację do regularnego do serwisowania takich pojazdów i oczywiście my z drugiej strony jesteśmy blisko, że jakby się coś działało w ramach gwarancji albo coś, co jest powyżej takiego regularnego konserwacji albo serwisowania pojazdów, jesteśmy, żebyśmy pomogli, bo mamy mobilne serwisy, które mogą w każdej chwili być tutaj na miejscu i pomagać.
1: Zapewnia Sławen Wrchowski, członek zarządu firmy Kinetic, przedstawiciel producenta autobusów Karsan. Co ciekawe, najnowsze pojazdy, które kursują już po naszym mieście, kupiono, choć pierwotnie nawet ich nie planowano.
3: Udało nam się to nasze maleństwo kupić dzięki temu, że przy realizacji projektów finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ze środków KPO uzyskaliśmy pewną oszczędność. Udało nam się te przetargi otrzymać od oferentów ceny niższe niż sobie budżetowaliśmy we wniosku i NFOŚ pozwolił nam z tych oszczędności właśnie te dwa maleństwa, które dzisiaj Państwu prezentujemy, zakupić. Oczywiście te autobusy, zwłaszcza ten najmniejszy, będzie wykorzystywany tam, gdzie infrastruktura drogowa nie pozwala na dojazd pojazdom cięższym. I tak jak zapowiadałam, jednym z takich miejsc, gdzie będziemy docierali, będzie dom seniora. A w dni, kiedy obłożenie pasażerskie na linii nocnej jest mniejsze, czyli w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, będzie można Jesta spotkać na linii nocnej 100.
1: Docelowo ponad 63% miejskich pojazdów w Koninie ma być zeroemisyjnych. 20 czerwca Festiwal Lichań Młodych. W wydarzeniu weźmie udział Mariańska Wspólnota Młodzieżowa, a na scenie wystąpią artyści reprezentujący różne nurty muzyki chrześcijańskiej, w tym Wyrwani z Niewoli, zespół profilaktyczno-muzyczny, którego liderzy specjalizują się w pracy z młodymi ludźmi, ukazując im lepszy świat, albo Pokój i Dobro, zespół, w którego skład wchodzą młodzi franciszkanie, ale to nie wszystko.
5: Na uczestników festiwalu czekają tacy goście jak Anne-Marie, jest to młoda polska artystka, która komponuje chrześcijańskie utwory, czy też Nie ma go tu. Jest to polski zespół, który w 2016 roku nagrał utwór Błogosławieni Miłosierni, który stał się hymnem Światowych Dni Młodzieży.
6: Będzie czekała także konferencja, którą poprowadzi ksiądz Artur Kosierb wraz z młodzieżą zaangażowaną w posługę misyjną, więc uważam, że jest to bardzo ciekawy temat i bardzo adekwatny do hasła tegorocznej właśnie naszej edycji, czyli Wprowadzajcie słowo w czyn.
1: Mówią Patrycja Nawrocka i Nadia Lisowska z Biura Promocji Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Oprócz konferencji, modlitw i muzyki wystąpi także Teatr A. To wszystko 20 czerwca już od południa, wstęp wolny. Wydarzenie ma oczywiście charakter ogólnopolski, jak wszystko, co dzieje się w Licheniu. Co roku latem do tej miejscowości w gminie Ślesin przybywają tysiące pielgrzymów. Właśnie teraz trwa już kolejny sezon. Jedną z atrakcji sanktuarium jest wieża widokowa. To około 30 pięter nad ziemią. Bazylika, będąca największą świątynią w kraju, posiada najwyższy budynek z tarasem widokowym w województwie wielkopolskim. Przypomnijmy, że teraz z Konina do Lichenia jeździ jeszcze więcej autobusów PKS-u. Mózg, relacje, szkoła. Jak rozumieć dziecko i mądrze je wspierać? Za tydzień, w czwartek 14 maja o 17 w hali sportowej w Bokuszycach koło Wierzbinka, spotkanie z Robertem Bieleckim, neurodydaktykiem i wykładowcą Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Będzie można sięgnąć tam po praktyczną wiedzę dotyczącą wychowania i tym samym poprawić relacje z dzieckiem, wspierając rozwój nastolatka. Tymczasem Państwowa Szkoła Muzyczna imienia Witolda Lutosławskiego w Turku zaprasza na drzwi otwarte. Odbędą się one 18 oraz 20 maja w godzinach od 14 do 19. Także 20 o 17 zagrany tam zostanie koncert Uczeń i Mistrz. Teraz kilka słów o wydarzeniach, które czekają nas w przyszłym miesiącu. Od 12 do 14 czerwca czekają nas imprezy z okazji Święta Solnego Miasta, czyli Kłodawy w powiecie kolskim. W piątek 12 czerwca turniej piłki nożnej o Puchar Solnego Miasta Kłodawa na stadionie imienia Zbigniewa Niewiarowskiego. Będą sportowe emocje i rywalizacja drużyn na lokalnym obiekcie. Następnego dnia 7 bieg Kłodawskiego Święta Soli na dystansie 10 km oraz Nordic Walking 5 km. Trasa poprowadzi przez stadion, Park Górnika i ulice miasta. Tego samego dnia na Placu Wolności w Kłodawie odbędzie się przegląd orkiestr dętych, a w niedzielę 14 czerwca od godziny 16 scena pełna atrakcji. Studio piosenki Muzol, Los Caballeros i Latin Stars z tancerkami, Gwiazda Wieczoru, zespół Video Potem DJ Sophie, muzyka, wizualizacje i pokaz pirotechniczny, a na zakończenie zabawa taneczna z DJ-em Chrisem. Znamy też gwiazdy Dni Koła. Ta impreza odbędzie się jednak dopiero pod koniec wakacji, 28 i 29 sierpnia. Wystąpią Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz T-Love.
7: Konin FM.
0: Konin FM.

Cześć, kochani, kłanie się Zenek Martyniuk z zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy piątkowej audycji Remiza w radiu Konin FM.

FM 104.1.